0: Його родину.
1: Його родину.

ايش قل؟ ايش قل؟ هو

Thank you.

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura. Radio Jazz Kultura.
2: Snak Ślady Tropy, Joanna Heinderek, a ze mną pan dyrektor Witold Kramarz, socjolog, pracownik socjalny, dyrektor krakowskiego MOPS-u. Witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry pani profesor, dzień dobry pani radna.
2: Tak, no dzisiaj z jeszcze innej roli. Panie dyrektorze, mam takie pytanie, bo pana ścieżka zawodowa jest bardzo ciekawa. Zajmował się pan między innymi osobami uzależnionymi, osobami w kryzysie bezdomności, teraz jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, no można powiedzieć, zajmuje się wszelkimi wykluczeniami. Ale może zacznijmy od osób w kryzysie bezdomności. Zwłaszcza, że rozmawiamy w okresie bardzo trudnym dla osób, które nie mają domu. Mam takie wrażenie, że nawet w naszych czasach, gdzie już tyle wiemy, tyle rozumiemy z relacji społecznych, ciągle osoby w kryzysie bezdomności są albo niewidziane w zupełnie, gdzieś marginalizowane, albo wręcz traktowane negatywnie. Czy rzeczywiście ten stereotyp, że ktoś, kto jest, załóżmy, właśnie w kryzysie bezdomności, jest zły, nie lubi pracować, czy wręcz jest niebezpieczny, bo może nas okraść? Czy ten stereotyp rzeczywiście funkcjonuje we współczesnym świecie?
3: Może odnosząc się jakby po kolei do poruszonych przez panią profesor kwestii, rzeczywiście swoją pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej zaczynałem, wtedy jeszcze to się nazywał Punkt Pomocy Bezdomnym i byłem i pracownikiem socjalnym, ale realizowaliśmy też zadania polegające na streetworkingu. To był taki początek pracy z bezdomnymi w Krakowie i było to na przełomie lat 90. i 2000. Ubiegłego wieku, czyli dość dawno. I przez te lata rzeczywiście jakby obraz bezdomności się nieco zmieniał. Jeżeli chodzi o grupę osób bezdomnych w Krakowie, to ta grupa jest względnie stała. Ona liczy około 2000-2500 osób, w zależności oczywiście od pory roku, bo pewnie w okresach zimowych tych osób jest więcej z uwagi na to, że Kraków jest takim miastem, który ma szeroko rozwinięty system wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności i więcej osób tutaj napływa po to, żeby to wsparcie, szczególnie takie o charakterze niskoprogowym, uzyskać. Natomiast jakbyśmy charakteryzowali tą grupę i też taki odbiór społeczny tej grupy, to jakby po liczebności możemy zdecydowanie powiedzieć, że to nie jest kwestia społeczna, czyli problem społeczny, który ma jakieś szczególne rozmiary, jest jakby szczególnie społecznie palący. Natomiast no, są pewne cechy, które powodują, że ta grupa osób jest odbierana w społeczności jako dolegliwa. Z uwagi na swój sposób funkcjonowania rzeczywiście te osoby mogą podobrować takie, czy też wśród niektórych pewnie mieszkańców powodują takie zachowania, które wiążą się z tym, że nie chcą ich zauważyć. Tak jak mówiłem, te osoby często albo znajdują się pod wpływem alkoholu, albo pod wpływem innych środków psychoaktywnych, albo też próbują, czy też podejmują takie zachowania.

0: te cechy charakterystyczne tej grupy no, uległy dość istotnym zmianom, bo jak zaczynałem swoją pracę, to większość osób w kryzysie bezdomności rekrutowała się spośród osób, które były trochę ofiarą zmian systemowych, ofiarą zmian strukturalnych w odniesieniu do no, pewnej transformacji systemowej, którą przechodziliśmy. Można powiedzieć, to były osoby, które rekrutowały się spośród byłych pracowników dużych państwowych firm, które zerwały swoje więzi społeczne z rodzinami pochodzenia, a które nie poradziły sobie w tych przemianach ustrojowych i też obciążone były takim bagażem funkcjonowania charakterystycznym dla mieszkańców byłych hoteli robotniczych. Natomiast rzeczywiście, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę cechy tej grupy w tej chwili, no to zdecydowanie są to w większości osoby, które doświadczają przeróżnych problemów. Te problemy wiążą się głównie no właśnie z uzależnieniem, bo duża grupa osób to osoby uzależnione. No i też prezentują, tak, czy też jest taka duża nadreprezentacja wśród tych osób takich cech albo rysów zaburzeń osobowości, albo też no wprost już takich zaburzeń osobowości, które skutkują tym, że osoby te mają poważną trudność w funkcjonowaniu w oparciu o reguły i normy obowiązujące w społeczności.
1: Trudno jest wyjść z kryzysu bezdomności. Kiedyś spotkałam się z takimi danymi, które pokazywały, że w zasadzie wystarczy parę tygodni życia na ulicy, by człowiek wpadł w depresję, czy miał takie problemy choćby z własną osobowością, które wymagają jednak dużego wsparcia psychologicznego. Czy ten proces jest faktycznie taki trudny?
0: Bardzo trudno jest wyjść z bezdomności z uwagi na to, że te skutki bezdomności nie są jednowymiarowe, czyli nie mamy tutaj do czynienia z tylko na przykład z uzależnieniem, tylko mamy zazwyczaj do czynienia z zaburzeniem osobowości i uzależnieniem. Czyli te diagnozy, czy też takie próby opisu pewnych cech indywidualnych osób w kryzysie bezdomności potwierdzają jakby taką tezę, że ta sytuacja jest wieloproblemowa, stąd też jakby to oddziaływanie, czy też te wszystkie procesy, które wiążą się z procesem ostatecznie wychodzenia z bezdomności, muszą być wieloaspektowe i ten obszar wsparcia musi być udzielany w każdym z tych problemów, które doświadczają te osoby. Pani profesor powiedziała tutaj o wsparciu psychologicznym. Oczywiście to jeden z elementów takiego wsparcia, ale to, co jest jakby taką kwestią oczywiście zasadniczą i podstawową, to jest ustabilizowanie takiej sytuacji socjalno-bytowej, bo bez względu na to, jak dużymi problemami w różnych obszarach te osoby się borykają, to oczywiście w pierwszej kolejności podstawowym zadaniem jest zapewnienie im możliwości funkcjonowania w takich warunkach, które odpowiadają godności człowieka.
1: Ile osób rzeczywiście wychodzi z kryzysu bezdomności? Czy to nie jest tak, że jednak ten proces jest na tyle obciążony, że procent osób potem niestety nie radzi sobie dalej w rzeczywistości i wraca na ulicę?
0: No i tutaj jakby skala wychodzenia z bezdomności nigdy nie jest masowa. Czyli to nie jest tak, że ten problem w sposób łatwy i taki, który daje możliwość zakreślenia jakiegoś kontinuum czasowego, że to będzie powiedzmy rok, daje się opisać. Każda z tych osób wspierana oczywiście dąży do rozwiązywania, czy też przy wsparciu dąży do rozwiązywania problemów

0: pewnym swoim właściwym dla siebie rytmie. I też w zależności od tego, czy mamy do czynienia z osobą, która jest krótko w kryzysie bezdomności, czy jest osobą młodą, czy diagnoza jakby społeczna, taka psychospołeczna tej osoby pokazuje na jakieś zasoby, jakiś potencjał do wychodzenia z bezdomności, to tutaj jakby ta droga będzie nieco inna niż w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobą, która jest osobą, no już powiedzmy w wieku senioralnym, dotkniętą jakby taką wieloproblemowością i ten proces wychodzenia z bezdomności będzie miał zupełnie inny charakter i cel, jaki będziemy w stanie osiągnąć w relacji, w pracy z taką osobą, też będzie zupełnie inny. I nie wiem, na ile też satysfakcjonujący społecznie, bo takim pewnie celem pracy z taką osobą będzie ostatecznie gdzieś zapewnienie jej warunków godnego do życia, czyli na przykład umieszczenie w domu pomocy społecznej, w którym będzie funkcjonować w oparciu o normy i regulaminy obowiązujące w takich jednostkach. Natomiast oczywiście w przypadku tych młodych osób będziemy mówić jednak o tych oddziaływaniach, które mają ostatecznie przynieść skutek w postaci samodzielnego albo przy ograniczonym wsparciu funkcjonowania w rolach społecznych, w rolach zawodowych.
1: Widzę taką osobę w kryzysie bezdomności i co mogę zrobić? Czy dzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dzwonić do Straży Miejskiej, Policji, czy może mam podejść i spytać, jak pomóc?
0: Tak. Przede wszystkim, kiedy widzimy osobę w kryzysie bezdomności, która w naszej ocenie wymaga wsparcia, trzeba zawiadomić służby. Od tego są, czyli najlepiej Straż Miejską Miasta Krakowa, też naszych streetworkerów, ale jakby zawiadomienie straży jest całkowicie wystarczające, ponieważ jakby ten system instytucjonalny wsparcia, szczególnie w takich okresach, których funkcjonowanie jakby w przestrzeni publicznej może stanowić zagrożenie dla bytu takiej osoby, jest ten system instytucjonalny jest całkowicie komplementarny. To jest tak, że nasi pracownicy pracujący z osobami w kryzysie bezdomności współpracują bardzo ściśle właśnie ze Strażą Miejską Miasta Krakowa, z Policją, ze Służbą Ochrony Kolei. Kiedy te interwencje w takich sytuacjach mają przynieść skutek przede wszystkim w postaci zabezpieczenia schronienia takiej osobie, czyli nawiązaniu takiej relacji z taką osobą, która przyniosłaby pierwszy podstawowy skutek, czyli żeby zgodziła się na to, żeby została umieszczona w placówce zapewniającej schronienie, co jest pierwszym krokiem, tak? Bo tam jest wykwalifikowana kadra, do której dostęp gwarantuje ustabilizowanie sytuacji o charakterze socjalnym, a później nakreślenie pewnego procesu, który ma przynieść skutek w postaci poprawy funkcjonowania takiej osoby.
1: Mówiąc o osobach w kryzysie bezdomności, tutaj już dotknęliśmy choćby kwestii uzależnień. To jest taki kolejny ogromny temat. Mam takie wrażenie, że też nie do końca rozumiemy, czym jest uzależnienie. Też nie zawsze dorientujemy się, jak wiele czynników może powodować uzależnienie. Często o uzależnieniu mówi się jako o pewnego rodzaju chorobie. Czy to choroba taka psychosomatyczna, czy może choroba społeczna? Czym naprawdę z perspektywy pana praktyki, ale też badań, czym uzależnienie jest?
0: No, uzależnienie jest chorobą, po pierwsze jest chorobą, są kryteria diagnostyczne, które pozwalają na postawienie diagnozy zespołu uzależnienia, jest chorobą chroniczną, czyli taką, na którą choruje się, tak jak pewnie jak zachoruje się na nadciśnienie, to już to nadciśnienie towarzyszy człowiekowi pewnie do końca życia, więc podobnie jest z uzależnieniem. Są to kryteria diagnostyczne, które mówią o tym, że wskutek używania substancji psychoaktywnej dochodzi do pewnych zmian w organizmie człowieka, no właśnie w tej sferze zarówno somatycznej, jak i psychicznej, które skutkują rozwojem uzależnienia. To terapeuci uzależnienia często porównują uzależnienie do kiszonych ogórków. Jak ogórek jest świeży, to da się go tylko ukisić, a już nigdy potem nie będzie świeży. Przepraszam za to porównanie, ale ono jest takie obrazowe, które na grupach psychoedukacyjnych, szczególnie na w pierwszym okresie zdrowienia czy w pierwszym okresie terapii w przypadku leczenia uzależnień w taki dość obrazowy sposób prezentuje osobom z problemem uzależnienia, jak to wygląda fizjologicznie, czyli że dojdzie do pewnego procesu, on jest no oczywiście na poziomie neuroprzekaźników, który fizjologicznie powoduje, że to nie jest tylko w sferze psychicznej, ale również w sferze fizjologii dochodzi do rozwoju uzależnienia. No i jakby ten proces nieużywania, czy też proces abstynencji jest takim procesem nieustannej pracy i wysiłku osoby uzależnionej, ażeby utrzymywać abstynencję i ażeby to uzależnienie nie wpływało w negatywny sposób na nasze funkcjonowanie.
1: W tym określeniu choroby, prawda, w tych kategoriach, które przypisujemy osobom uzależnionym, tkwi we mnie taki element, dla mnie taki niepokojący, no bo tutaj porównał pan dyrektor to uzależnienie do nadciśnienia. Przy tym nadciśnienie niekoniecznie jest czymś, co sobie wypracowujemy. Może być po prostu związane z czynnikami niezależnymi od nas, czy genetycznie możemy być warunkowani do jakiejś choroby. Natomiast w przypadku wielu uzależnień można mieć wątpliwości, no bo można spytać, czy ktoś mi wkłada papierosa do rąk, prawda, czy kieliszek do ręki, czy ktoś każe mi grać w gry hazardowe. No tych uzależnień jest bardzo dużo, ale ten moment, w którym my decydujemy się coś robić, wydaje się być daleki od choroby, więc w jakim, będę pytać dalej, w jakim sensie to staje się chorobą?
0: To są odwieczne, czy też jakby ciągle niewyjaśnione pytania, czy pytania bez odpowiedzi, na ile, czy też to, czy ten proces uzależnienia jest jakimś procesem zawinionym. No, jednym z elementów rozwoju uzależnienia jest utrata kontroli nad używaniem substancji psychoaktywnych. No i to trochę jest też tak, że gdzieś tam w literaturze przedmiotu pojawiają się takie opisy, że są też takie pewne cechy osobowości, które mogłyby jakby stawiać taką tezę o osobowości takiej nałogowej, ale to są takie wszystko jeszcze jakby ciągle nierozstrzygnięte dewagacje w tym obszarze. Natomiast to, co jakby jest taką pewną cechą charakterystyczną, to jakby w takim obecnym obrazie osoby uzależnionej bardzo często nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z problemem uzależnienia. Bardzo często to uzależnienie rozwija się w wyniku radzenia sobie z pewnymi trudnościami, które mają swoje źródło w sferze psychicznej za pomocą substancji psychoaktywnych. Te substancje psychoaktywne, one działają można powiedzieć, dwufazowo, czy też jakby w takich dwóch obszarach. One z jednej strony łagodzą ośrodek bólu, a z drugiej strony pobudzają ośrodek przyjemności. To jest taki sposób, który dość łatwo w pierwszej fazie używania substancji psychoaktywnych używa się ich jako element poprawy nastroju. Ten element poprawy nastroju w przypadku częstego i długotrwałego używania jakichś substancji psychoaktywnych, alkoholu, czy też innych substancji psychoaktywnych, czy nawet leków zapisywanych przez lekarza z takich uzależniających grup leków, no powodują rozwój tego uzależnienia. Więc trudno jest tutaj, ja byłbym jakby daleki od określenia jakiegokolwiek winy kogoś w rozwoju uzależnienia, bo ta kontrola w używaniu tych substancji jest upośledzona, no a ten typ osobowości, te typy osobowości, które powodują, że ktoś używa substancji psychoaktywnej w celu poprawy nastroju, czy też zmniejszenia cierpienia, które towarzyszy mu każdego dnia, no to trochę jest tak, że świat zmienia się tak szybko, rzeczywistość jest tak dynamiczna, oczekiwania są od ludzi aspirowane coraz bardziej, że nie wszyscy sobie z tym radzą, więc to trochę jest tak, że zawsze będzie taka grupa osób, która społecznie radzi sobie trochę gorzej, doświadcza trudności osobistych, doświadcza pewnego rodzaju wewnętrznego cierpienia i poszukuje sposobu na to, żeby łagodzić to cierpienie.
1: Pana dyrektora pracy, doświadczenia, kto cierpi bardziej, osoba uzależniona czy rodzina? Bo mam wrażenie, że w tej dyskusji czasami też pomijamy te osoby, które na co dzień albo walczą o to, żeby kogoś wyciągnąć z nałogu, czasami kosztem swojego życia, zdrowia, a czasami stoją obok i są całkowicie bezradne, choćby dzieci. No więc jak to wygląda z tej perspektywy?
0: Obydwa te systemy, zarówno osoba doświadczająca takiej trudności czy takich problemów, jak i system rodzinny cierpi, trudno wartościować tutaj, kto cierpi bardziej. Obydwa te systemy są poszkodowane w tej sytuacji rozwoju uzależnienia. Są też kryteria diagnostyczne, które mówią o zaburzeniach, które wiążą się z funkcjonowaniem systemu rodzinnego i w przypadku osób dorosłych mówimy tutaj o współuzależnieniu, czy możemy mówić o współuzależnieniu, o pewnych cechach wśród członków rodzin, które wykształcają się poprzez funkcjonowanie z osobą uzależnienią w systemie rodzinnym. No a w przypadku dzieci, no to mamy tutaj bardzo szerokie spektrum, które jest opisywane później w dorosłym życiu przez takie dziecko pochodzące z takiej rodziny jako pewne cechy dorosłego dziecka alkoholika. Więc jakby konsekwencje społeczne uzależnień są bardzo poważne, bo one rozciągają się nie tylko na osobiste konsekwencje osoby uzależnionej, ale również na nie mniejsze konsekwencje społeczne i późniejsze funkcjonowanie zarówno partnerów, małżonków osób uzależnionych, jak i dzieci osób uzależnionych.
1: O trudnych sprawach i trudnych relacjach będziemy rozmawiać po przerwie.

0: Patronem oraz mecenasem radia Jazz Kultura jest
1: Muzeum Krakowa. Razem wspieramy kulturę.
2: Jazz Kultura.
3: Jazz Kultura.
2: Jazz Kultura.
4: Jazz Kultura.
5: Jazz Kultura.
6: Jazz Kultura.
7: Znak ślady tropy, Joanna Hańderek, a ze mną dyrektor MOPS, socjolog, pracownik socjalny Witold Kramarz. Przed przerwą rozmawialiśmy między innymi o kryzysie bezdomności i o uzależnieniach, ale już pojawiły się dzieci w naszej rozmowie i o tych dzieciach chciałabym chwilę porozmawiać, bo w Krakowie dzieje się coś niezwykłego i tutaj pochwalmy się Krakowem, bo Kraków zbudował wspaniały i chyba jedyny w Polsce jak do tej pory ośrodek wsparcia dla dzieci. Ośrodek, który jest też takim trochę, powiedziałabym, psychologicznym, społecznym kombinatem, bo tam dzieci znajdą i pomoc taką psychologiczną, ale też opiekę prawną. Jest też specjalny pokój do przesłuchań dzieci, które doświadczyły przemocy, doświadczyły traumy. I o te dzieci chciałam teraz spytać się o ten ośrodek, bo on się wydaje niezwykły, bardzo potrzebny, ale z drugiej strony można też powiedzieć, no zaraz, przecież dziecko, co dziecko wie, dziecko nie ma świadomości, przecież dziecko jest chronione przez dorosłych, dziecko nie wie, co mu się wydarza, więc w zasadzie po co aż tyle pieniędzy, żeby to dziecko ochraniać?
8: Rzeczywiście pani profesor mówi o Centrum Pomocy Dzieciom uruchomionym w Krakowie w oparciu o model Barnahus. Takie duże, poważne doświadczenie i praktyka pochodząca z krajów skandynawskich, w którym dziecko doświadczające traumy, doświadczające przemocy może uzyskać wszechstronną pomoc ze strony specjalistów pod jednym dachem. I rzeczywiście jako pierwszy samorząd w naszym kraju dla zapewnienia stabilności funkcjonowania tego ośrodka, ten ośrodek został utworzony właśnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Oczywiście w partnerstwie z domem terapii, z doświadczonymi psychoterapeutami, ale też w silnej relacji oczywiście z wszystkimi elementami systemu, bo poruszyła pani tutaj kwestię specjalnie przygotowanych pokojów przesłuchań czy wysłuchań dzieci, które w sposób taki nietraumatyzujący zapewniają możliwość wysłuchania dzieci przez sędziów sądu rodzinnego, przez biegłych psychologów. No i z jednej strony no, mamy tutaj możliwość wykorzystania jako bezpiecznego miejsca dla służb, takiego miejsca, gdzie dziecko w przyjazny sposób, jeżeli musi, bierze udział w jakichś elementach postępowań wyjaśniających w zakresie krzywdzenia tego dziecka, ale z drugiej strony mówimy o miejscu, w którym dziecko otrzymuje specjalistyczną pomoc i ta pomoc ma charakter bardzo wieloaspektowy, bo to z jednej strony jest pomoc socjalna, pomoc pedagogiczna, ale też psychoterapia. Więc tutaj jakby ten ośrodek jest nakierowany na dziecko, to dziecko jest w centrum tego ośrodka i tam to dziecko wraz z niekrzywdzącym opiekunem może uzyskać wsparcie. Robimy to w sieci fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jesteśmy dumni, cieszymy się, że fundacja dostrzega nasze wysiłki, bo tak jak powiedziałem, dotychczasowe ośrodki w Polsce, jest ich chyba 12, jeżeli dobrze pamiętam, funkcjonują głównie w oparciu o granty czy też dotacje udzielane organizacjom pozarządowym, natomiast my dla stabilności funkcjonowania podjęliśmy się utworzenia i zagwarantowania stabilności takiemu ośrodkowi w Krakowie. Robimy go oczywiście również we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale myślę, że też przy tej okazji warto wspomnieć, że to jest już taki ośrodek, który jest adresowany do dzieci krzywdzonych, ale mamy też element systemu, który no jest ewenementem na skalę również Polski. Mianowicie w grancie norweskim udało nam się wypracować model funkcjonowania w oparciu o projekt Moc Relacji. Projekt, który zakłada profilaktykę przemocy domowej. Mamy funkcjonujący już chyba ze trzy lata ośrodek wsparcia Centrum dla Rodzin, gdzie rodziny, które mają problem w relacjach, mogą uzyskać wsparcie po to, ażebyśmy nie mieli do czynienia z konsekwencjami w postaci konieczności później uczestnictwa dziecka, które w wyniku tych problemów mogłoby zostać skrzywdzone. Więc pierwszy ośrodek powstał, tak jak powiedziałem, około 3 lata temu, natomiast nie dalej jak w tym tygodniu uruchomiliśmy drugi taki ośrodek na osiedlu Krakowiaków 2, gdzie również rozszerzyliśmy tą ofertę o drugie miejsce w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do tego ośrodka rodziny, które mają problemy w relacjach. Mówię rodziny, ale to mogą być partnerzy. My tutaj nie definiujemy rodziny. Jesteśmy otwarci na wszystkie osoby, które mają problemy w relacjach. I to są ośrodki, które mają taki charakter profilaktyczny, które mają ograniczać sytuacje, które mogłyby skutkować przemocą domową. Myślę, że to bardzo ważne. Otwarciu ostatniego ośrodka towarzyszyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, których zaprosiliśmy, żeby pokazać im, jaki skutek przyniósł wypracowany przez nas model w oparciu o projekt Moc Relacji. I to, co podkreślono, to właśnie w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, to, co podkreślili przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, wskazano, że Polska, jeżeli chodzi o profilaktykę przemocy domowej, jest taką trochę białą wyspą. Jedyne dobre praktyki, jakie wskazano, to właśnie Centrum dla Rodzin, wtedy jeszcze jedno w Krakowie, i wskazano to jako dobrą praktykę, więc tym większa radość, że udało nam się uruchomić drugie takie centrum w Krakowie. No, myślę, że też ważne jest to, że finansowane ze środków unijnych, czyli ta nasza propozycja utworzenia czy rozszerzenia tych działań spotkała się z pozytywnym odzewem instytucji zarządzających, które przeznaczyły środki europejskie na realizację takiego projektu.
7: Słucham i z jednej strony z zachwytem, że tyle się dzieje i że tutaj tyle jest możliwości wsparcia, że jest ta prewencja, ale i z rosnącym smutkiem, bo jednak bardzo często jest tak, i takie mam doświadczenie choćby z wolontariatu w Centrum Praw Kobiet, że osoby doświadczające przemocy albo nie potrafią tej przemocy nazwać przemocą, żyją czasami i tkwią w jakichś przemocowych związkach, jak w matni, nie potrafią z niej wyjść. A jak się już zgłaszają, to najczęściej to są te osoby, które doświadczyły przemocy i w jakimś sensie znalazły się w sytuacji wyjątkowej, że wyszły i szukają tego właśnie pomocy, wsparcia, wyjścia. Dla wielu kobiet takim punktem zwrotnym staje się choćby sytuacja dziecka, gdy, prawda, przemocnik zaczyna katować dziecko. Więc pytanie, czy do takich ośrodków mogą zgłosić się samotne osoby, samotne w tym sensie, że te, które nie mają szansy by razem z nimi przyszła osoba stosująca przemoc. Czy tu mamy jakąś systemową wsparcie i działanie, które by osoby, która doświadcza tej przemocy, próbuje z niej się wyrwać, wesprzeć?
8: No tak, no jeżeli chodzi już o sensu stricte zjawisko przemocy i sytuację, kiedy mamy do czynienia z przemocą domową, to mamy tutaj jakby też wdrożone systemowe rozwiązania polegające z jednej strony na działaniu zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy oraz zespołów lokalnych, które jak najbliżej mieszkańca oczywiście wszczynają odpowiednie procedury przy udziale odpowiednich służb, a trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że tych służb, które są uprawnione do tego, żeby wszcząć tą procedurę niebieskiej karty, a potem następnie w ramach grupy zajmować się zatrzymaniem tej przemocy i monitorowaniem sytuacji, czy do tej przemocy nie dochodzi, no to mamy nie tylko Ośrodek Pomocy Społecznej, ale może przede wszystkim należy powiedzieć, że mamy tutaj policję, mamy, tak jak powiedziałem, Ośrodek Pomocy Społecznej, mamy system edukacji, mamy szkołę, tak, przedszkola, mamy Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w końcu system ochrony zdrowia. To jest te 5 instytucji, które są powołane do tego, żeby w sytuacji podejrzenia dochodzenia do przemocy domowej wszcząć odpowiednie procedury. No i tutaj mamy przeróżne praktyki, bo na szczęście coraz bardziej powszechną praktyką ze strony sądów czy ze strony służb powołanych do tego jest takie określanie czy też postanowienia o tym, że sprawca nie może się zbliżać do osób, których swoim zachowaniem przemocowym wyświadczał krzywdę. I najczęściej pamiętam początki pracy z osobami doświadczającymi przemocy, to najczęściej one musiały uciekać z miejsca swojego zamieszkania. Na szczęście ta praktyka ewoluuje w taki sposób, że to sprawca jest zmuszony do tego, żeby opuścić miejsce zamieszkania. No ale mamy też w sytuacji konieczności zapewnienia schronienia. Mamy oczywiście specjalistyczny ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. No i szereg już tam działań o charakterze i ambulatoryjnym, czyli takim, których osoby, które mogą uzyskać pomoc, oczywiście odpowiednią psychospołeczną, dochodząc do takiego ośrodka, albo też wręcz w nim zamieszkać. Mamy również taki przypadek konieczności zamieszkania, a potem jakby takiego procesu usamodzielniania się od instytucji, bo to też jest proces, który potem musi nastąpić. Mamy oczywiście też mieszkania treningowe, w których takie osoby mogą czy same, czy wspólnie z dziećmi zamieszkać. Więc ten system jest dość kompletny. W naszym mieście jest dobrze rozwinięty. No i coś, co też jest naszym zadaniem, to są dwa takie obszary. To jest prowadzenie szkoleń i podnoszenie kompetencji tych służb, które są powołane do tego, żeby wspierać osoby dotknięte przemocą domową, co realizujemy. Dzięki Państwu radnym również i dzięki dostrzeżeniu ważności takich zadań i przeznaczeniu środków na realizację takich zadań, ale też kampanie uwrażliwiające członków naszej społeczności, mieszkańców na to, ażeby zgłaszać takie sytuacje, jeżeli są świadkami albo mają też podejrzenie, że czy to kobieta, ale też i mężczyzna, czy też dziecko są krzywdzone i doświadczają przemocy domowej. Pani profesor użyła takiego sformułowania, że jest pewna trudność w poradzeniu sobie przemocą przez osoby dotknięte tym problemem, doświadczające przemocy domowej. No, trzeba pamiętać o tym, że ta trudność dość łatwo jest porównywalna, czy też dość łatwo można ją opisać jako coś, co wynika z samego sformułowania przemoc. To jest coś przeciwko mocy. Ktoś, kto doświadcza przemocy, jest jak ktoś, komu tą moc odebrano. Ktoś, kto tkwiąc jakby w tej matni tych zachowań przemocowych, ciągle ma nadzieję, że do tej przemocy nie dojdzie. To są odpowiednie oczywiście okresy w takiej relacji przemocowej, czy to okres miodowego miesiąca, obiecywania poprawy. No i w końcu ten okrąg tej przemocy się zaciśnia i coraz mniej tych dobrych chwil, coraz więcej jest tych chwil o charakterze przemocowym. I gdzieś tam zawsze jest tak, powiedziała Pani o sytuacji, kiedy często takim punktem zwrotnym jest, kiedy dziecko staje się ofiarą, czy też doświadcza przemocy domowej, no to zawsze jest tak, że każdą zmianę w funkcjonowaniu, każdą zmianę w naszych zachowaniach zawsze powoduje, czy też często powoduje jakiś kryzys. Każdy kryzys jest zawsze początkiem tej zmiany i myślę, że tutaj należy się doszukiwać gdzieś tam źródła tej zmiany, że to doświadczenie kryzysu powoduje jednak tą decyzję o tym, że czas zastopować tą gorącą przemoc i rozpocząć ten proces nabierania mocy i wyjścia z tego uwikłania przemocowego.
7: Jedna z bajek pokazuje, jak piękna miłością, troską, wrażliwością z bestii wyciąga księcia. Mam wrażenie, że często mamy taki gdzieś mit w głowie, że właśnie odpowiednia doza miłości czy poświęcenia spowoduje, że wrócimy na te dobre drogi. Tak niestety nic się nie dzieje, ale jeden z programów, który jest realizowany w MOPS-ie, jest programem, który ma wpływać na osoby przemocowe, ma oduczyć przemocy. I zastanawiam się, jak to działa, ile osób rzeczywiście potrafi kontrolować swoją agresję, zrozumieć, że to, co robi, jest niszczące i jest tak naprawdę działaniem bardzo okrutnym, bo to odbieranie mocy to jest też często uprzedmiotowienie. Więc jak tutaj nam kształtuje się sytuacja?
8: No tak, pani profesor mówi o programach korekcyjno-edukacyjnych. Rzeczywiście Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach tego systemu przeciwdziałania przemocy domowej realizuje programy korekcyjno-edukacyjne. No i tutaj znowu nie mamy do czynienia z masową skalą, bo mamy tutaj do czynienia jakby z jednej strony z sytuacją, kiedy ktoś jest w taki, powiedzmy, możliwie miękki sposób kierowany, czyli że tak jakby praca nad tym swoim zachowaniem przemocowym w celu rozpoznawania pewnych mechanizmów psychologicznych, które prowadzą do tego, że jest się osobą krzywdzącą i stosuje się przemoc. Może być jakby ten jedna z dróg może być takim charakterem, takim zaleceniem o charakterze dobrowolnym, ale z drugiej strony może być też zobowiązanie po stronie na przykład sądu do tego, ażeby uczestniczyć w takiej grupie. No i tutaj znowu to zawsze jest pytanie trochę o motywację do tego, do uczestnictwa w tych grupach korekcyjno-edukacyjnych. Na ile ta motywacja ma taki wewnętrzny charakter i gdzieś tam ktoś wewnętrznie czuje potrzebę, żeby rozpoznawać te procesy, które prowadzą do tej utraty kontroli nad swoim zachowaniem i pojawieniem się tych zachowań właśnie przemocowych. Ten drugi rodzaj motywacji to motywacja zewnętrzna, czyli zobowiązanie, czyli że gdzieś tam jest przymus do tego, żeby wziąć udział w takim programie. To nie ma charakteru masowego, również to jest kilkadziesiąt osób w skali roku. Czy każda zmiana na każdej jednej osoby jest pozytywnym skutkiem. Więc tak samo jak też z mojego takiego doświadczenia dotyczącego motywacji do zmiany i kryzysów prowadzących do zmiany, nigdy nie ma złej motywacji. Czy motywacja ma charakter zewnętrzny czy wewnętrzny? Często jest tak, że motywacja taka czy zobowiązanie o charakterze zewnętrznym może być początkiem do takiej wewnętrznego poczucia i chęci zmiany. Nie ma złej motywacji do zmiany i myślę, że to jest najlepsze określenie tego, że warto wziąć udział w tym programie, jeżeli ma się problem z kontrolowaniem własnej złości, która przechodzi w agresję.
7: Jesteśmy jak takie puzzle rozrzucone po świecie. Wydaje nam się, że czasami niektóre procesy mają charakter masowy, przybierają więc wręcz rodzaj tsunami. Tymczasem tak naprawdę jesteśmy jednostkami gdzieś spotykającymi się, oddziałującymi na siebie. Chyba najważniejsze jest to, że jako jednostki mamy szansę zawsze się zmienić, mamy zawsze szansę czy wyjść z kryzysu bezdomności, czy przerwać łańcuch przemocy. Dobrze, że w świecie są ci, którzy zapalają dla nas światełko i pomagają nam dojść na tą dobrą stronę. Znaki, ślady, tropy, Joanna Heinderek, a ze mną dyrektor MOPS, dyrektor Witold Kramarz. Dziękuję za rozmowę.
8: Bardzo dziękuję, pani profesor.

0: na grilla, możemy zaplanować jakieś fajne aktywności, wyjść na spacer i cieszyć się tą wiosną, która już do nas, myślę, mam nadzieję, że już na stałe wróciła i że już nie będzie tak jak ostatnio, że odczuwalna będzie minus 50, a słońce będzie świecić, bo to też tak w niektórych miejscach Polski wyglądało.
1: Tak, bywa, ale to chyba jest ta słynna zimna Zośka, czyli ostatnie zimne dni, zimny weekend przed takim nadejściem wiosny na dobre. I też mamy nadzieję, że właśnie ciepło w waszych sercach i na zewnątrz. I też właśnie takim majówkowym, powolnym, niespiesznym, oderwanym od codziennych spraw bieżących trybem, trochę pójdziemy dzisiaj tym tropem, po prostu. Posłuchamy sobie różnych rzeczy fajnych, nie do końca przejmując się tym, żeby być na bieżąco i żeby nadążać za tym, co się dzieje. Poza oczywiście jednym przykładem muzycznym, czyli pierwszym przykładem muzycznym, którego słuchaliśmy, i będzie to chyba jedyna premiera i nowinka dzisiejszej audycji. Był to zespół Pokusa i na ich nadchodzący najnowszy album Głowy, który będzie mieć premierę 23 maja, a wysłuchaliśmy sobie utworu Mały Łosoś i też kilka tropów zwierzęcych innych można znaleźć na tej płycie, ale to śledźcie, bądźcie na bieżąco, ale to oczywiście po majówce, tylko zasiewamy ziarenko, żebyście mieli to na uwadze. Zespół Pokusa tworzą oczywiście od samego początku, czyli już chyba od 12 lat istnienia tego zespołu. Nathan Kryszk na saksofonach, Tymek Bryndal na basie oraz Theo Olter na perkusji. Płyta zostanie wydana nakładem wydawnictwa Yunomi Records i będzie mieć też niesamowitą premierę. To ostatnie, co chcemy, żebyście zapamiętali, bo być może zainteresuje Was to. Premiera będzie mieć miejsce w warszawskim Pardon to tu i będą tego wieczoru koncerty dwóch trii, czyli właśnie Pokusy oraz wspaniałego trio Jima Blacka, Petera Evansa i Petera Elda. No, to będzie, myślę, niesamowity wieczór. Ja się wybieram i jeżeli ktoś też będzie miał ochotę, to oczywiście serdecznie zapraszamy, a jak nie, to żeby sięgnąć po płytę nową zespołu Pokusa. A teraz już odpływamy w wypoczynek i po prostu w przyjemności, czyli to, czego sobie ostatnio tak dla siebie słuchałyśmy i czym chcemy się podzielić.
0: Tak jest, właśnie są takie momenty, że człowiek sięga po stare nagrania z różnych przyczyn, właśnie z takiej przyczyny majówkowej, czysto wypoczynkowej, gdzie wreszcie jest na to czas, żeby troszkę odgrzebać rzeczy już delikatnie zakurzone, ale też są inne powody i tutaj moim powodem jest przygotowywanie się do pisania pracy magisterskiej. Niestety, chyba wakacje spędzę na tym. Wiem, że ty, Kama, tutaj praca, tutaj doktorat jest pięknie tworzony.
1: Tak jest, no. To trochę jakby chyba przyściemniałyśmy, że to jednak po prostu nie jesteśmy na bieżąco, ale to nie do końca odpoczynek. Ale może dla Was to będzie odpoczynek, jakby.
0: Dokładnie.
1: To znaczy, no, sama słuchanie muzyki, no to odpoczynek to jest taki milszy element przygotowywania pracy naukowej, chyba. Ja właśnie, jak nie mam siły się zebrać, czy z taką mniejszą ochotą siadam do pisania, to zaczynam od puszczenia sobie jakiejś muzyki i jakby w temacie pracy. I często wtedy po prostu jakieś przychodzą mi do głowy obserwacje i siadam taka natchniona. No, muzyka na pewno pomaga w pisaniu pracy, przynajmniej mnie.
0: Dokładnie tak. Tak, jest właśnie mnie tutaj poniosło gdzieś tak właśnie w dalsze rejony, dlatego też z tego powodu, żeby troszkę szerszym kontekstem operować, przywołam teraz płyty z 1971 roku. Jest to bardzo wyjątkowa płyta. Płyta, która w którymś momencie przez wielkie grono norweskich krytyków i dziennikarzy muzycznych została okrzyknięta numerem jeden w kontekście najważniejszych nagrań jazzowych norweskich. I jest to pierwsza płyta, którą Jan Garbarek, norweski saksofonista, wydał dla wytwórni ECM, która otworzyła ten duży rozdział, który nadal jest

kontynuowany dla właśnie wielu muzyków, którzy właśnie wtedy z nim nagrali, czy potem z nim grali. Jest to po prostu początek wielkiej historii. Jan Garbarek na płycie Afric Pepperbird z 1971 roku, którą nagrał razem z gitarzystą Terje Rybdal, perkusistą Jon Christensen oraz kontrabasistą Alit Andersen. I właśnie tytułowego utworu wysłuchamy sobie teraz. I zobaczmy, jak brzmi Afric Pepperbird z 1971 roku.

0: utwór Afric Pepperbird. Jest to kompozycja tytułowa z albumu Afric Pepperbird z 1971 roku. Pierwsza płyta Jana Garbarka, norweskiego saksofonisty z polskimi korzeniami. To pewnie jest rzecz jasna dla wielu słuchaczy jazz kultury. Płyta pierwsza dla wytwórni ECM, która otworzyła ten bardzo długi i wybitnie interesujący rozdział w muzyce skandynawskiej, która gdzieś myślę przeszła wtedy takim dużym krokiem do takiego grona płyt i środowiska, które gdzieś oczy całego świata były na to, na taką muzykę i właśnie na tą wytwórnię, na ECM zwrócone. Także płyta, która w niezwykle ciekawy sposób zapowiada, co wydarzać będzie się w przyszłości, ale jednocześnie jest jeszcze dzika, jest jeszcze nieposkromiona, ma zarówno utwory bardziej takie transowo, piosenkowo etniczno brzmiące, można powiedzieć, ale utwory również zupełnie sonorystyczne, szerokie, eksperymentalne, chłodne, które po prostu swoją odwagą taką, którą gdzieś tam w tym graniu muzycy właśnie prezentują na tej płycie, naprawdę przykuwa uwagę i stanowi niezwykle ciekawy album, tak naprawdę, który właśnie wyznacza te nowe kierunki w jazzie skandynawskim, ale jak również później w jazzie europejskim, no i stanowi gdzieś o kształcie wytwórni ECM w tamtym czasie. Także nic dziwnego, że przez krytyków norweskich akurat ten album został wyszczególniony. Wydaje mi się, że jeżeli nie pierwsze miejsce, to jakieś jedno z najwyższych wtedy w tym rankingu, ale wydaje mi się, że nawet chyba na pierwsze wtedy sobie zasłużył. Także odsyłam do albumu Afric Pepperbird, a my, jako że już majówkowe klimaty, spokojne, wracamy dalej w stronę naszych właśnie takich troszkę odkurzonych, starszych płyt, których sobie właśnie dzisiaj będziemy słuchać.
1: Tak jest. Ja właśnie odkurzałam ostatnio trochę starszych płyt jakby moich ulubionych artystów, czy artystów, których lubię i nie do końca pamiętałam początki. I tak sobie zerknęłam na pierwsze płyty Sun Ra i jego orkiestry oraz zerknęłam na starsze albumy Alice Coltrane. I właśnie Alice Coltrane teraz posłuchamy. I to był akurat utwór, który słyszałam po raz pierwszy. To jest płyta też z lat 70., akurat z początku, z 72 roku. A chodzi tutaj o album Lord of Lords. I chociaż przejawia się na tej płycie, na tym albumie, oczywiście taki charakterystyczny dla Alice, spirytualny, transowy klimat, również instrumentacja jest taka, no, że dużo instrumentów perkusyjnych i oczywiście ta harfa, ale jest też trochę instrumentów elektronicznych i są smyczki, są utwory smyczkowe oraz przepiękne aranżację Alice Coltrane i tutaj właśnie chciałam wam puścić utwór Stravinsky Excerpts from the Firebird, czyli taka skompresowana wersja Ognistego ptaka Stravinskiego. Oczywiście w latach 60., 70., no ja słyszę dużo takich nawiązań, no w ogóle muzyka jazzowa, free jazzowa tego okresu tak się trochę przenikała estetycznie z muzyką współczesną, klasyczną i jakby wielu kompozytorów zarzekało się, że swoje inspiracje Igorem Strawińskim i tutaj taka dosyć dosłowna inspiracja, ponieważ przetworzenie, interpretacja, nowa instrumentacja tego Ognistego ptaka, który jest jednym z moich ulubionych utworów Igora Strawińskiego, właśnie w wykonaniu i w aranżacji Alice Coltrane. Alice Coltrane, album Lords of Lords oraz utwór Stravinsky Excerpts from the Firebirds. Zapraszamy.

0: Alice Coltrane, Stravinsky Excerpts from the Firebird z albumu Lord of Lords z roku 72. No totalnie dla mnie unikatowe brzmienie i ta elektronika i to instrumentarium i to wykonanie. Te początkowe lata 70. coś mają w sobie takiego ciekawego, że jeszcze ten duch moich ukochanych chyba w ogóle w sztuce lat 60. i te takie delikatne początki elektroniki, zanim się muzycy zrobili bardziej odważni w tym i wkroczyliśmy w taką fusionową erę, która chyba nie jest ulubioną epoką tego podcastu.
1: Już chyba uzgodniłyśmy, że to nie jest nasza ulubiona epoka faktycznie. No. Wszystkie fusionowe eksperymenty, ale oczywiście tutaj nie zniechęcamy słuchaczy Jazz Kultura do poszerzania swoich muzycznych horyzontów o erę fusion.
0: Oczywiście, my raz za czas też próbujemy zerkać i jakiś znaleźć wyjątek do tej, jakieś wyjątki do tej reguły. Nie zawsze się udaje, ale próbujemy, nie oceniamy, nie dyskredytujemy żadnej epoki muzycznej z zasady. No ale cóż, pewne upodobania mamy i to jest normalne.
1: Dokładnie tak, także tak, jesteśmy tutaj w bardzo inkluzywnym środowisku, same też jesteśmy inkluzywne.
0: Safe
1: więc...
0: space.
1: Dokładnie. No, a w gwoli tutaj pójścia naprzód, następna propozycja to historia, która gdzieś naturalnie wywiodła się z tej mojej poprzedniej płyty, którą tutaj puściłyśmy, z płyty Jana Garbarka, bowiem jak zaczęłam czytać gdzieś o właśnie środowisku muzycznym w Norwegii w tamtym czasie, w latach 70., to oczywiście mojej uwadze nie umknęło nazwisko Radki Tonef. Jest to wybitna, wspaniała wokalistka jazzowa, diva można powiedzieć norweskiej muzyki jazzowej, która, to już oczywiście tutaj chętnych odsyłam do jakiegoś głębszego zgłębienia, do tak naprawdę poszperania gdzieś, bo tych materiałów jest sporo, która po prostu zginęła śmiercią tragiczną w bardzo, bardzo młodym wieku w lasach na półwyspie Bygdøy w Oslo i która związana była bardzo blisko z kilkoma wybitnymi również postaciami, instrumentalistami właśnie sceny norweskiej, niektórzy z nich jeszcze do dzisiaj działają, grają, funkcjonują. Także jest to niezwykle poplątana historia. Teraz nie będę zbyt wiele o niej zdradzać, ale Radka Tonef nagrała oprócz innych swoich albumów jeden, który wybitnie przypadł krytykom norweskim do gustu i zapadł tak naprawdę, zapisał się na kartach historii, myślę, na długie, długie lata. Jest to album Fairy Tales z 1979 roku. Radce Tonef towarzyszy na fortepianie Steve Dobrogosz. Jest to dokładnie album po prostu fortepian, wokal i przepiękne ujęcia, niezwykle emocjonalne ujęcia wielu znanych, uwielbianych szlagierów, standardów, pięknych ballad. Także jest to takie chyba ta płyta też w którymś momencie została uznana za najlepszą norweską jazzową płytę roku. I jest to dzieło wybitne, dzieło przepiękne, które opowiada, tak naprawdę jest gdzieś takim wstępem do historii, tak jak już wspomniałam wcześniej, która gdzieś w różne rejony, czasami nawet mroczniejsze, wjedzie. I tak właśnie z tego albumu Fairy Tales z 79 roku wybrałam utwór Nature Boy, ich wersję tego utworu. Jest to kompozycja, którą sama uwielbiam. Była jedna z właśnie tych kompozycji, których podczas jej wykonywania gdzieś na różnych jamach czy koncertach zdecydowałam się właśnie, że muszę nauczyć się tekstu znać na pamięć, bo kierowana słowami mojej znajomej kiedyś, że w momencie, kiedy chcesz coś zagrać na scenie, chcesz, żeby to naprawdę dotrzeć do istoty tego, co grasz i jest to na przykład jakaś znana piosenka czy standard jazzowy, musisz też nawet jako instrumentalista poznać tekst. No i tak właśnie Nature Boy został ze mną i teraz chciałam właśnie Wam Państwu zaprezentować tą piękną wersję w wykonaniu Radki Tonew i Steve'a Dobrogosza z albumu Fairy Tales. Zapraszam.

0: Kompozycja Nature Boy w wykonaniu Radki Tonew, wokalistki, oraz Steve'a Dobrogosza na fortepianie z albumu Fairy Tales, kultowego albumu z 1979 roku, który zapisał się na kartach historii muzyki jazzowej w Norwegii, myślę, na wieki. A teraz idziemy dalej i kontynuujemy swoją podróż po troszkę starszych, delikatnie obrośniętych warstwą kurzu nagraniach.
1: Tak jest. I właśnie będzie to już wspomniane wcześniej Sanera i jego orkiestra. I posłuchamy sobie właśnie tej pierwszej płyty Sanera, która nosi świetny tytuł Jazz by Sanera. Bardzo to lubię. Bardzo mi się podoba to. I to jest płyta, która mnie zaskoczyła. Jednak często jak się sięga do początków jakichś pierwszych albumów muzyków, to one są bardziej tradycyjne niż ich kolejne albumy. Zawsze jakoś pierwsze są bliżej tych korzeni, ale słucham też na przykład pierwszej płyty Pharoaha Sandersa i ona w ogóle się nie caska w korzenie. Ona już wie, czym jest i wie, myślę, Sanera, kim jest jako muzyk przy swojej pierwszej płycie wydanej pod swoim nazwiskiem. A Sanera, no myślę, że też wie, ale w inny sposób, jeszcze estetycznie, no też jest to wcześniejsza płyta, bo on wydał tę płytę ze swoją orkiestrą w 1957 roku, więc jeszcze nie wynaleziono free jazzu w tym czasie, ale dziwi mnie, jak bardzo, no jakby ma, tożsamościowo myślę, że wyraża tam siebie, że jest bardzo dużo takiej lekkości i dowcipu, ale jeżeli chodzi o stylistykę, to ta muzyka dużo bardziej przypomina mi Duke'a Ellingtona czy aranżację Billy Strayhorna niż nie wiem, utwory Ornetta Colemana czy Pharoaha Sandersa, z którym można bardziej by utożsamiać Sanera i jego orkiestrę w późniejszej twórczości, tak się już kulturowo, myślę, wyobrażenie tej twórczości tego zespołu przyjęło, ale mi się ten album niesamowicie podoba. Jest totalnie lata 50., ale z jakimś takim duchem przyszłości, no, że ten Sanera, te motywy kosmiczne w późniejszej twórczości, że on jakby był przybyszem z innej planety, więc trochę się to sprawdza na tym albumie, że jakby został przysłany z kosmosu, żeby tworzyć muzykę w stylu lat 50. swingową, ale ona już ma jakieś takie smaczki z innej planety, więc bardzo to jest ciekawe i bardzo Wam polecam album Jazz by Sanera z 57 roku, a my wysłuchamy sobie utworu Branville. Zapraszamy. Thank you.

0: Samra and His Orchestra, utwór Branville z płyty Jazz by Samra. Bardzo jest to ciekawa płyta, która mnie zaskoczyła. Polecam bardzo sobie do niej sięgnąć. Miałam też drugi pomysł na utwór Samra, na płytę z 1966 roku. Właśnie jak sobie posłuchałam tej Alice Coltrane i tego ekstraktu ze Strawińskiego, to też mam wrażenie, że ta płyta Other Plane of There jest, ma coś takiego ze Strawińskiego, jakiś taki duch Strawińskiego fruwa nad zwłaszcza utworem Spiral Galaxy. Możecie posłuchać i zobaczyć, czy też macie takie obserwacje. Płyta z 1966 roku, Samra and His Orchestra. Bardzo polecam.
1: No to dzisiaj latamy daleko wstecz. Nasz wehikuł czasu naprawdę wyrobi normę. Przebieg mu się zwiększy. I to w tym wypadku płyta z 2018 roku, którą dzisiaj odkopałam też, wydaje się rzeczą niezwykle nową. I jest to płyta Invisible Threads dla ECM również, więc gdzieś tutaj klamra kompozycyjna jest zachowana. Płyta Johna Surmana ze swoim zespołem. John Surman tutaj gra na basowym klarnecie i saksofonach, na wibrafonie i marimbie towarzyszy mu Rob Waring oraz Nelson Ayres na fortepianie. I posłuchamy sobie utworu The Admiral, przepięknej kompozycji, niezwykle ciepło brzmiącej, przestrzennej. Zapraszam do słuchania The Admiral z płyty Invisible Threads.

0: utwór The Admiral z płyty Invisible Threats 2018, czyli nówka w naszej dzisiejszej audycji. I John Surman na basowym klarnecie, Rob Waring na marimbie w tym utworze i Nelson Ayres na fortepianie. Koniec naszej audycji już nadchodzi. Życzymy Wam wszystkiego, co słoneczne i wszystkiego, co ciepłe. No i jeszcze troszkę odpocznijcie sobie, póki na to czas.
1: Tak jest, tego życzymy i na koniec właśnie zostawiamy Was z płytą piękną i taką idealną do wypoczywania, ale również rozkoszowania się pięknem głosu Luci Kadosz, bo to właśnie będzie ona i jej trio Speak Low i wysłuchamy sobie Speak Low z tego albumu nagranego w trio z Peterem Eldem i Otisem Sancio. No to ja się rozpływam przy tej płycie i mam nadzieję, że również Wy w wolnym swoim czasie i w promieniach słońca możecie się rozpływać do tej właśnie piosenki. Dziękujemy Wam bardzo i żegnają się z Wami Kamila Drabek
0: i Patrycja Wybrańczyk. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura. Jazz Kultura.
2: Radio Jazz Kultura.
3: Patronem oraz mecenasem radia Jazz Kultura jest
4: Muzeum Krakowa. Razem wspieramy kulturę.

0: Jazz i grzech. Zapraszam, Grzegorz Telega.
1: Jazz Kultura, audycja Jazz i grzech, to oznacza, że minęła już godzina 19, ale powiem wam szczerze, do końca nie wiem, kiedy dokładnie minęła godzina 19, ponieważ patrzyłem tutaj na swój zegarek, który jest raczej punktualny, bo czas ustalany gdzieś tam przez specjalistów, a tu oczekując na tę 19, słyszę już przez otwarte okno w kamienicy Hipolitów w naszej redakcji, że zegar na wieży Kościoła Mariackiego już wybija na tę 19. I to było kilka ładnych sekund przed 19, więc no nie wiem, o co chodzi. Ktoś popełnił falstart, czy ja jestem spóźniony? Nie, ja się nie spóźniam przecież. Ci, którzy mnie znają, wiedzą to dobrze. Nic, dochodzenie, co tam się dzieje na tej wieży mariackiej, zostawmy stosownym służbom. Tymczasem zaraz pewnie hejnał jeszcze będzie słychać. Zrobiłem eksperyment poprzednim razem, kiedy byłem na żywo i potem odsłuchiwałem sobie, bo teraz mam słuchawki na uszach i nie do końca to słyszę. Ładnie było słychać hejnał, kiedy jeszcze okno było otwarte. Ja je potem zamknę znów, bo tam gwar jest niemiłosierny na zewnątrz. Turystów mnóstwo. Nie będziemy zakłócać odbioru. Słyszycie? Jest hejnał. No dobrze, ale czas rozpocząć muzykowanie z użyciem również innych instrumentów, nie tylko trąbki. A w związku z tym, że dzisiaj jest Dzień Florysty, są inne też święta, ja później je może wymienię. Natomiast Dzień Florysty to prawdziwa kopalnia inspiracji, utworów, artystek i artystów. I jak już zapowiedziałem w poście przed dzisiejszą audycją, ja tu się będę skrobał po wszystkim, po czym się skrobie człowiek, który nie wie, co zrobić, na co postawić. I niestety będą poszkodowani, którzy na antenie dzisiaj się nie znajdą. Ale na pewno znajdzie się Kuba Więcek i Paulina Przybysz i niejaki Jan Kochanowski, autor libretta. Kwiateczki.

Kuba Więcek, Paulina Przybysz i autor tekstu wymieniony też, Jan Kochanowski. Ten tekściarz słynny jest odpowiedzialny za między innymi bezoceństwa, które padły przed chwilą na antenie. Wiem, jest pora dobranockowa, ale nawet jeżeli dzieci jakieś tego słuchały, to tej staropolszczyzny nie rozszyfrowały. I ja nie jestem mistrzem w tworzeniu bukietów z kwiatów, zresztą skąd miałbym być. Nie jestem wprawiony w ikebanach i w innych odmianach sztuk różnych związanych z kwiatami, ale do własnego mieszkania potrafię przynieść bukiet, czy to tulipanów, czy słoneczników. I czasem pada, o, jak ty masz dobrze z tym twoim chłopem, bo on ci kwiaty przynosi. To słyszy moja żona, tyle tylko, że tu należy zdementować. To nie do końca tak. Oczywiście, że kwiaty się przynosi do domu po to, żeby łechtać tych i owych, ale ja po prostu uwielbiam, kiedy kwiaty są w domu, aż słoneczniki mogłyby cały rok stać. Oczywiście nie te same, bo ciężko mogłoby być, ale tak, uwielbiam słoneczniki. I mam tu coś przygotowane na tę okoliczność. Pyzate słoneczniki to jest tytuł utworu. Próbuję sobie wyobrazić pyzatość słoneczników. Idzie mi licho. 3 minuty 20 sekund mam ja i wy na to, żeby się zastanowić, na czym ta pyzatość mogłaby polegać. Nowi to ten zespół teraz o pyzatych słonecznikach.

No nijak mi pyzatość słoneczników nie wylazła z tego, co przed chwilą się wydarzyło, ponieważ jak sami pewnie zauważyliście, tekst był bardzo lakoniczny w tym utworze. Ale do końca audycji jeszcze sporo czasu, a i świat się nie kończy, więc niewykluczone, że komuś jakaś teoria przyjdzie do głowy. Słoneczniki za nami, ale one nie zwiędły. Mam tu przygotowane większe naręcze tych moich ulubionych kwiatów. Tak będę to podkreślał. To jest numer jeden u Grzecha. Ale czekają już tulipany w kolejce. Tulipany albo jak kto woli, pieści chłopy. Tak? To jest druga nieoficjalna nazwa tych kwiatów. Kwartet Bartosza Dworaka w utworze pod tytułem Tulipany.

Bartosz Dworak Quartet w utworze niezwykle nastrojowym, jakim okazały się tulipany. Idealnie na taki wieczór. Myślę, że ten utwór też dobrze by pasował na czas, który spędziłem w miniony weekend. Wybrałem się na wieś, trochę w poszukiwaniu ciszy, ale z tą ciszą nie tak łatwo, kiedy świergolą ptaki, a nawet kiedy one się zamkną na trochę, to wcale cicho nie jest, bo ilość, bo to niepoliczalne było, ilość pszczół i innych owadów w powietrzu powodowała no taki niski dźwięk, który niektórym mógłby się skojarzyć wręcz źle z jakimiś nadlatującymi samolotami, całymi eskadrami. Nie, nie idźmy w tę stronę, to nie są dobre rejony, ale do czego zmierzam, bo ten dzień florysty to można by powiedzieć temat rzeka. Albo temat łąka, kwietna, a na tej kwietnej łące mnóstwo dobrodziejstw i pewnie rzadziej tulipany i słoneczniki, ale już nie zapominajki. Nie jestem specjalistą, już chyba trochę lepiej znam się na ptakach niż na kwiatach, ale tak mi się wydaje, że nie zapominajka na kwietnej łące znajduje swoje miejsce. Niezapominajka z albumu Kwiatostan, a formacja, no niektórzy wiedzą już o co chodzi. Błoto.

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura.
2: Jazz Kultura.
3: Jazz Kultura.
4: Jazz Kultura.
5: Jazz Kultura.
6: Jazz Kultura.
7: Jazz Kultura.
8: Na kwiatach może nie znam się jakoś wybitnie, ale wiem, że niezapominajka jest malutkim kwiatuszkiem i pewnie dlatego utwór niezapominajka zespołu Błoto był króciutki. Niezapominajka za nami, a wy nie zapominajta, że to Jazz Kultura, audycja Jazz i Grzech. I co by tu teraz, bo tak sobie, ja sobie dwa bukiety przygotowałem na pierwszą część audycji. Wiecie, jak to jest, pierwsza część dwugodzinnej audycji teoretycznie powinna trwać godzinę, a jak to dzisiaj będzie wyglądało, na 100% się nie uda i kalendarz jazzowy będzie się musiał zmieścić w przedziale mniejszym niż 60 minut, a i tak coś tu odpadnie. Trudno. Nie będę zdradzał wam, co odpadnie, to wam nie będzie tak żal jak mnie. Te dwa bukiety polegają na tym, że w jednym są artyści, artystki nasze rodzime, a w tym drugim zagraniczni artyści z różnych stron. Póki co wciąż tkwię w tym pierwszym bukiecie. I może teraz Tomasz Stańko też będzie kwartet, ale kwartet, który się nazywa New York Quartet Tomasza Stańki. Young Girl in Flower. Tak trochę nie po polsku tu wyszło.

Tomasz Stańko, New York Quartet za nami. Sporo tych panów już się przewinęło w pierwszym, w dwóch pierwszych kwadransach, o, tak to określę, audycji. Na początku Paulina Przybysz, a teraz znów kobieta, znów dama, Beata Przybytek. A Beata Przybytek zaśpiewa nam z albumu Today Girls Don't Cry utwór, który jest w bukiecie, polskim bukiecie, na ten dzisiejszy dzień florysty nosi tytuł Delicate Flower.

Najpierw Beata Przybytek o delikatnym kwiecie, a teraz kolejny kwartet, konkretnie to Atom String Quartet i Cezariusz Gadzina w utworze Fragility of Flowers. Pięknie się to zgrało. Delikatne, kruche, wrażliwe kwiaty. A teraz może trochę patetycznie będzie. Artysta, którym no, wielu niezbyt może kojarzy się z jazzem, ale o, Czesław Niemen to jego włożyć do jakiejś szufladki to grzech. Nie mając nikogo konkretnego na myśli oczywiście. Zatem teraz Czesław Niemen i Kwiaty Ojczyste.

kilka kroków zrobię wstecz, bo za nami, i nawiążę do tego, co będzie za chwilę, ale tak bardzo luźno, za nami utwór Niezapominajka formacji Błoto. A tu suflerzy podpowiadają mi, że druga nazwa dla Niezapominajki to Mysie Uszko. I ja tego nie wiedziałem. Dziękuję suflerce, zresztą suflerce, która jest w 100% odpowiedzialna za to, że tydzień temu spędzałem czas pośród bzyczących pszczół. Dziękuję za podpowiedź. Czuję się bogatszy w wiedzę. A teraz wylezie ze mnie, jak zwykle w audycji, Jessie Grzech, przekora. Ta przekora jeszcze się powtórzy. Mam zaplanowaną ją jeszcze na bukiet z utworami artystów niepolskich. A teraz, na czym polega ta przekora? Tu się przez chwilę wahałem, czy znów Błoto, czy też nie Błoto. Ale ponieważ Błoto już było, to oktet wystąpi teraz przed wami. Błoto miało być dlatego, że oprócz Niezapominajki jeszcze innych utworów o nazwach kwiatów z albumu Kwiatostan jest też Oset, ale jest też wspaniała formacja Oset w Trójmieście. To jest oktet, czyli ośmioosobowy skład. I ten Oset, skąd ta przewrotność? No chyba sami widzicie. Chwasty tu pakuje do bukietów pięknych kwiatów i na kwietne łąki. Ale to, że Oset został zakwalifikowany jako chwast, czy to zmienia fakt, że jest pięknym kwiatem? Trzeba uważać, zwłaszcza jeżeli chodzi o organoleptykę, bo można sobie krzywdę zrobić tymi kolcami, twardymi łodygami. Natomiast niech ktoś spróbuje podyskutować, że Oset nie wydaje pięknych kwiatów. No dobrze, oktet Oset, utwór nosi tytuł Sól. I tu też jest oczywiście nawiązanie do Dnia Florysty, bo czyż kwiaty nie są solą tej ziemi?

Tak sobie pomyślałem teraz, że gdyby ogłosić plebiscyt na to, jaki kwiat powinien zostać królową kwiatów, o, może tak to określę, to pewnie ten plebiscyt, wynik jego łatwo by było przewidzieć. Nic jeszcze w ogóle o tym kwiecie nie rzekłem. A wy się domyślacie, o jaki to kwiat mogłoby chodzić? Róża. Tak jest. Jeszcze nic nie było na ten temat, a ja już kończę bukiet polski. Natomiast w tym niepolskim bukiecie tych róż jest całkiem sporo. Ile ich się zmieści nam na antenie? Zobaczymy. Póki co jedna róża. Żółta róża. W utworze, który uwielbiam. Myślę, że wręcz kocham i autorów, i wykonawców, i twórców muzyki, i słów.

0: Są takie nici, których mimo tego, że delikatne, cieniuteńkie, nie da się zerwać. Są takie nici, których nie wolno zrywać. Przesuwam teraz drugi wazon z drugim bukietem. Za chwilę artyści zza oceanu i nie tylko. Przypominam dzisiaj Dzień Florysty.
1: Jazz kultura.
2: Jazz kultura.
3: Jazz kultura.
4: Jazz kultura.
5: Jazz kultura.
6: Jazz kultura.
7: Jazz kultura.
8: Jazz kultura.
0: Ale zanim pierwszy kwiat z tego drugiego wazonu, to ja jeszcze z kronikarskiego obowiązku, to po pierwsze, po drugie obiecałem przecież, wyrecytuję nazwy tych świąt, które oprócz Dnia Florysty przypadają na dzisiaj, na 27 kwietnia. Ja nawet powiem wam, troszkę przez chwilę próbowałem, żeby gdzieś jakieś ilustracje muzyczne odszukać, ale no, kiedy taki samograj w postaci kwiatów, bukietów, naręczy, to jakoś mi to skrzydła podcięło, bo tu się tak pięknie czas audycji wypełniał, a tam się męczyłem. I teraz sami ocencie, czy ja po prostu się za szybko poddałem, czy też może po prostu miałem niełatwe zadanie, bo no, sami pomyślcie, co by tu najlepiej na jazzowo, na Światowy Dzień Grafika, albo Dzień Lekarzy Weterynarii. No a konia z rzędem temu, kto mi podpowie, co zagrać na Światowy Dzień Tapira. Tapira z rzędem temu, kto wymyśli. Zatem kontynuujmy Dzień Florysty. Zabrzmi mój ulubiony instrument, czyli wibrafon, bo przed wami teraz Bobby Hutcherson. Obok niego też David Sanborn, przepraszam, Joey DeFrancesco. Będzie też przy tym trio wystąpi też Billy Hart. Little Flower.

Wspaniale nastrojowo. Ten mały kwiat pięknie tu zabrzmiał. Niepostrzeżenie weszliśmy w drugą godzinę. I wiecie co? Mam coś na jednak na dzień tapira. Uwaga! Tylko proszę się nie śmiać.

Padens, czyż oni nie mieli na głowie takich właśnie fryzur? No pewnie, że mieli. No dobrze, ale bądźmy poważni. W końcu to Jazz Kultura. Audycja, w której same rzeczy z górnej póły, jeżeli chodzi o sztuki wszelkie. Znów dama. Znów dama przez duże D. Astrud Gilberto i całe naręcze róż. And roses, and roses.

Od razu lepiej, prawda? Choć właśnie się zorientowałem, czekajcie, muszę tu sytuację opanować, że album pod tytułem Papa Dance, kwartetu Papa Dance wciąż tutaj jest uruchomiony, tyle tylko, że dźwięk wyciszyłem w moim pokładowym komputerze. By było. Już chyba sobie i tak nagrabiłem. Róże. Zostańmy przy różach. Kimkolwiek jesteś tam po drugiej stronie, teraz dla ciebie Jan Garbarek, Mirosław Witusz i Peter Erskine w utworze Roses for You.

Pozwólcie, że zabiorę was teraz z tych sadów, lasów, łąk, gdzie ptaszęta i owady wszelakie, gdzie kwiaty w naturalnym środowisku. Usiądziecie teraz wygodnie w fotelach. Domyślam się, że wygodne są fotele na sali w operze we Florencji. Tam się teraz udajemy i choć to Włochy, to kwiat z innego rejonu świata. Keith Jarrett. On teraz z tym jednym kwiatem, znów róża. Tak sobie popatrzyłem w tym drugim bukiecie, zdecydowana większość róż, ich jeszcze mi trochę zostało, ale już czas nagli, już bym chciał powoli zaczynać kalendarz jazzowy. A tu jeszcze przecież druga przekora musi ze mnie wyleść. Zanim przekora, Keith Jarrett, My Wild Irish Rose.

Te brawa zasłużone oczywiście trwają tu około minutę, więc pozwolę sobie je troszkę wyciszyć. Keith Jarrett. Ostatnio jakoś tak przypadkiem wpadł mi do odtwarzacza w samochodzie koncert z Kolonii i przewinął się dwa razy. Tym chętniej sięgnąłem teraz, choć tu jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze sześć utworów, ale już tylko jeden przed kalendarzem jazzowym, bo i tak zostanie mi na niego 30 minut. Cóż to jest? Niewiele. I tam też będę musiał dokonywać cięć, wyborów trudnych. No ale dobrze. Teraz pewien arogant. Arogant w kontekście tego, co tu dzisiaj się dzieje na antenie. No i instrument do mojej przekory. Bo oto, McCoy Tyner w utworze No Flowers, Please.

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura. Radio Jazz Kultura.
2: Patronem oraz mecenasem radia Jazz Kultura jest
3: Muzeum Krakowa. Razem wspieramy kulturę.

0: jazz i grzech. Zapraszam, Grzegorz Telega.
1: Chyba jeszcze nigdy tak późno nie rozpoczynałem kalendarza jazzowego. Do końca dzisiejszego wydania Jazz i Grzech zostało 28 minut z małym wąsem i niewiele się tu zmieści. Choć ja przewidywałem to i też zbyt wiele nie przygotowałem. Ale no, można by teorię taką ukuć, że odurzony zapachem kwiatów i rozmarzony, zagapiłem się, ale już teraz kalendarz jazzowy, no nie do końca, bo teraz Wanda Warska, którą ubóstwiam, która urodziła się 96 lat temu, jutro ta rocznica. Wanda Warska urodziła się w tym samym dniu w roku, co moja żona, taka zbieżność, fantastyczna. Wanda Warska w utworze Róże, róże są tylko róże.
2: Choć każdego dnia przynosisz prezent, nie licz na mnie, takich panów dobrze znam. Najpierw torty, potem kilka zwierzeń, na spacerze informacje, że pan sam. Te sposoby już prababka znała, nic nowego nie wymyślił nikt. Bardzo dobrze znamy takich panów i nie słuchamy, nie

Nastrój był sielankowy, a teraz zrobiło się gorzko i smutno. I chciałoby się powiedzieć znów, chciałoby się powiedzieć, że życie nie zawsze bywa usłane różami, ale oto właśnie Wanda Warska utworem, który przed chwilą udowodniła, że nawet kiedy tych róż wiele, to jednak na pierwszy plan wybijają się kolce. Idziemy dalej w naszym kalendarzu jazzowym. Kolejny, że się tak wyrażę, do golenia był Duke Ellington i jego orkiestra. I znów róża miała być, ale no muszę dokonywać cięć, a tak się akurat składa, że Duke Ellington to tu od czasu do czasu zagląda. Zatem teraz Dick Twardzik, który dużo rzadziej się pojawia niż Duke Ellington i dlatego pozwólcie, że z racji urodzin Dicka Twardzika, który niemalże dokładnie 2 lata przed Wandą Warską przyszedł na świat, to był dzień 30 kwietnia 1931 roku. Remember April. Po polsku ten April to przecież kwiecień. A skąd nazwa kwiecień tego miesiąca? Jak myślicie? No. Brawo.

Dick Twardzik, Remember April. A wy z czego zapamiętacie kwiecień? Ja z, między innymi z gęstego zapachu kwitnącego sadu, z tych łąk brzmiących owadami i ptakami. To ten zeszły weekend mój na pewno przytło, czy wszystkie inne wspomnienia z miesiąca, który za chwilę się skończy. To było też dla mnie jakieś przełamanie, bo pierwszy raz wybrałem się na warsztaty jogowe. Dziękuję Marcie za zaproszenie. No i było to ciekawe doświadczenie. Czy do powtarzania? Nie wiem jeszcze, ale przełamałem się i się wyginałem publicznie. Na plażę was teraz zaciągnę i to jest podobno najsłynniejsza plaża na świecie. Ipanema. Ale nie, to nie będzie tak, że teraz jeszcze raz Astrud Gilberto, ale za to Shirley Horn. Czyli nie gorzej, no, dla niektórych być może nawet jeszcze wspanialej, jeżeli chodzi o doznania dla uszu. Shirley Horn dlatego, że urodziny jej 1 maja. Tak się widzicie poskładało, że operuje w obrębie dziesięciolecia trzeciego, poprzedniego stulecia. Urodziny. Shirley Horn urodziła się w 1934 roku. I teraz Shirley Horn, nawiązując właśnie do wspomnianej Astrud Gilberto, która też sama się tu wspomniała i pięknie nam zaśpiewała o różach, mała parafraza tego, z czego Astrud najbardziej chyba jest znana, nie tylko pośród miłośników jazzu, bo to chyba wręcz do mainstreamu weszło ta dziewczyna z Ipanemy. Ale przecież to nie jest tak, że na plażach tylko dziewczyny. Chłopcy też się zdarzają i teraz o tym Shirley Horn.

Zostało do końca audycji jeszcze nieco ponad 10 minut i dwóch Tomaszów. W sensie Tomaszowie nie są jednostką czasu, nie potrafię tego przeliczyć, ale chciałbym złożyć serdeczne życzenia zdrowia i weny od całej redakcji Jazz Kultury. Najpierw Tomaszowi Kudykowi i do tych życzeń dołączy się jego ekipa z zespołu New Bone, wspierana przez Zuzę Baum i Jaśka Piwowarczyka. Z albumu Sorrow na te urodziny zagram utwór Don't Believe Everything You Think. Najlepszego Tomaszu, a potem jeszcze jeden Tomasz i sprężam się, żeby starczyło mi czasu.

Usiądź ze mną i rozsiądź się wygodnie. Mam historię o trochę moralizatorskim tonie. Zbliżę ciebie do siebie, only me, myself and I. Ale to nie ta baluga, trochę bliżej im do die hard. Pół łyżeczki za dużo, miodu nie może wcale. Pół roku na diecie, nie ma być smaczne, tylko zioła same. Ile powtarzać można

Na koniec najlepsze życzenia urodzinowe, które kieruję do Tomasza Wenta. Przed chwilą Tomasz Trębacz, a za moment Tomasz saksofonista. 3 maja dokładnie te urodziny, a Tomasz Wendt urodził się w 1990 roku. Tak to przeskoczyliśmy z tych lat 30. minionego stulecia. Zdrowia Weny dla drugiego Tomasza. Obok niego świeżo upieczony laureat Fryderyka Szymon Mika, a także Michał Miśkiewicz i Max Mucha. Utwór, który przygotowałem, nosi wiele mówiący tytuł, który już niedługo, za 3 godziny, 2 minuty i 20 sekund przestanie być aktualny. Monday. Ja już mówię do usłyszenia. Redaktor Grzech pakuje walizki. Za chwilę rozłączy się. Majówka za tydzień. Przygotuję coś. Usłyszycie mnie. Postaram się ze wszystkich sił. Nie będzie mnie na żywo, ponieważ rezyduję w Madrycie. Stamtąd byłoby mi ciężko na żywo. Ale nie zostawię was tak przecież, jak sieroty ostatnie. Dobranoc.

miarę zimne. Zimnym uchem. Dobry wieczór, Czas Kultura, Mary Zimne przed mikrofonem. Pora na audycję Zimnym Uchem. Miło mi Was, drodzy słuchacze, przywitać w kolejnym rozdaniu tejże audycji. Będziemy razem przez godzinę i w tej zwartej nieco formule postaram się zaprezentować trochę przede wszystkim nowej muzyki, takiej, która nie tak dawno została wydana, no i nadal jest aktualna. Jako, że jestem świeżo co po festiwalu w Gdańsku, to w sumie stwierdziłam, że wybiorę tutaj płyty i zespoły, które prezentowały muzykę świeżą, czy najświeższą w zasadzie, a które słyszałam też na żywo tyle co dosłownie kilka dni temu. I myślę, że też część z Was, drodzy słuchacze, ta muzyka może zainteresować. No i najświeższa rzecz, od której dzisiaj zaczniemy, to trójmiejski skład, który narodził się jako duet, ale rozszerzył się jako trio Allach Bonsai. Allach Bonsai stworzył Szymon Burnos, pianista z Bartoszem Bożyszkowskim, perkusistą. Na początku działali jako taki duet eksperymentalno-elektroniczny. Panowie na syntezatorach w duecie grali. No i tworzyli taką w sumie niespieszną, powolnie rozwijającą się, niezobowiązującą muzykę. No ale w toku dalszej pracy, myślenia nad tym, jak ten zespół może się rozwijać, to były takie zwykle luźne też posiadówy, gdzie Szymon i Bartosz spotykali się w domu i dużo rozmawiali na temat swojej wizji muzyki i tego, co mogą razem zrobić, ale też niezobowiązująco grali na przeróżnych instrumentach, nie zawsze swoich instrumentach, tych głównych. No i w toku takich bardzo luźnych, spontanicznych poszukiwań stwierdzili, że zaproszą jeszcze jedną osobę do tego składu, ponieważ stwierdzili, że fajnie byłoby może jednak wrócić do akustycznych instrumentów, zostawić z boku syntezatory, ale też w tworzeniu tej nowej muzyki nie chcieli całkowicie pozbawiać się tej warstwy elektronicznej, więc powróciwszy do instrumentów musieli znaleźć trzecią osobę, która obsługiwać będzie elektronikę. Tak narodziła się ich najnowsza płyta Mind of the Tree. Ta płyta właśnie podczas festiwalu Jazz Yantar miała swoją premierę. Płyta, do której nagrania zaprosili Arkadiusza Krupińskiego i on obsługuje elektronikę. Panowie podczas festiwalu zaprezentowali ten materiał po raz pierwszy na żywo, po tym jak nagrali go w studiu. To nagranie też było takie specyficzne, bo oni nie przygotowywali się tak muzycznie dużo do nagrania tej płyty. Raczej to była taka bardzo mocno koncepcyjna praca nad tym, jak chcą, żeby ta muzyka brzmiała, o czym ona ma być, jak mniej więcej ma wyglądać. Natomiast weszli tak dosyć na spontanie do tego studia i po prostu na setkę nagrali materiał. Ta elektronika tutaj to było też dosyć duże wyzwanie, zwłaszcza podczas koncertu, bo Arkadiusz Krupiński podjął się roli jakby takiego tworzenia tej muzyki na żywo, czy w zasadzie brania tego, co grają panowie na żywo i procesowania tego w trakcie koncertu, w czasie rzeczywistym i tworzenie z tego nowej muzycznej przestrzeni. Natomiast Szymon i Bartosz w miarę właśnie tego procesu odnosili się z kolei do tego, co kolega w tej warstwie elektronicznej tutaj prezentuje. Więc to taki samonapędzający się, rozwijający się w czasie rzeczywistym proces ogromnej uważności, wzajemnego słuchania się i rozwijania tej muzyki. To, co zostało z tej pierwotnej idei Allach Bonsai, kiedy ten skład był jeszcze duetem, to właśnie taka trochę idea happeningu, takiego happeningowego spotkania bez przygotowania, wszystko tu i teraz i taka droga mikroruchów, które popychają bardzo powoli tę muzykę. Chodziło o taki bardzo organiczny rozwój tej muzyki na bazie niezbieżnego ruchu. I to zostało. Powstała muzyka naprawdę frapująca, dosyć taka kojąca, przyjemna i naprawdę interesująca. Także Allach Bonsai, Mind of the Tree, to jest ich najnowsza płyta, a my teraz posłuchamy dłuższego fragmentu z tejże płyty. Zapraszam, Szymon Burnos, Bartosz Bożyszkowski i Arkadiusz Krupiński.

To było trio Allah Bonsai i ich najnowsza płyta Mind of the Tree. Polecam odsłuch całego wydawnictwa, które zresztą bardzo ładnie zostało też wydane. Znajdziecie, drodzy słuchacze, tę muzykę na Bandcampie, między innymi. Teraz chciałabym Was zaprosić do podróży w zupełnie inne rejony świata. Udajemy się poza Polskę, w sumie do basenu Morza Śródziemnego. Awa Trio. To był skład, który również podczas festiwalu Jazz Jantar się pojawił. Awa Trio to jest taki skład, który od jakiegoś czasu, odkąd usłyszałam ich po raz pierwszy podczas festiwalu Jazz Ahead, czy targów w zasadzie i showcase'u Jazz Ahead w Bremie, to śledzę ich poczynania. Bardzo inspirujący skład. Lidera tego składu, saksofonistę Giuseppe Doronzo, miałam okazję słyszeć też w Krakowie, ponieważ z takim projektem muzyczno-badawczo-improwizowanym zawitał do Krakowa kilka lat temu, więc gdzieś tam te nasze drogi się przecinały, natomiast po raz pierwszy tak naprawdę w takim pełnym koncertowym wydaniu ten skład słyszałam dopiero teraz podczas festiwalu Jazz Jantar. Awa Trio. Awa Trio, no właśnie, to są muzycy w sumie pochodzący z różnych kultur, którzy spotkali się w Holandii i założyli zespół. Tam właśnie mieszkał czy wyemigrował Giuseppe Doronzo, wspomniany saksofonista, który jest Włochem. Gdzieś tam swoje korzenie ma w Apulii, chociaż jako dorosły człowiek mieszkał już bardziej na północy Włoch. Natomiast no, przeprowadził się głównie ze względu na studia, na swój dalszy rozwój właśnie do Holandii. Tam też spotkał Ezata Ekinjolu. To jest kontrabasista, który z kolei ma pochodzenie i korzenie tureckie. No i swojego przyjaciela Pino Basile, który jest perkusistą tego składu. On jest również Włochem. No i tutaj ten zespół ukuł sobie sam takie pojęcie śródziemnomorskiej awangardy, muzyki awangardowej, bo sami często to, co robią, w taki sposób określają. To jest muzyka otwarta, muzyka improwizowana, muzyka czerpiąca z różnych stylów i przede wszystkim z różnych kultur, muzyka mocno gdzieś tam zakorzeniona w przeszłości, ale to, co gra, robi to w zupełnie taki współczesny i używający oczywiście współczesnego języka, współczesnych środków, w taki sposób ta muzyka powstaje. To jest też skład, który ma naprawdę bardzo długą, bo 11-letnią historię. I tutaj, no właśnie, w nim ta wielokulturowość jest jedną z kluczowych, ten śródziemnomorski aspekt, to co w sumie tych muzyków połączyło, którzy mieszkają w różnych miejscach, ale jednak w obszarze tego basenu Morza Śródziemnego. No i to zamiłowanie do muzyki awangardowej. Dużą rolę odgrywa tu tradycja muzyczna, spuścizna, zarówno włoska, jak i turecka. Zwłaszcza inspirująca jest tutaj muzyka turecka i ten mikrotonowy system makram. Ale nie tylko. Giuseppe Doronzo, można powiedzieć, że uprawia coś takiego, co można by nazwać archeologią muzyczną, bo on kocha historię, kocha sięgać do przeszłości, kocha znajdywać różne historie, czy to dotyczące instrumentów, wyciągać różne tradycyjne instrumenty, instrumenty ludowe, zresztą ma ich dużą kolekcję, i osadzać trochę muzykę w kontekście historycznym, ale oczywiście używając współczesnego języka, ponieważ ich ostatnie płyty były takie, że opowiadały historie z przeszłości, odnosiły się do starożytnej Grecji. Tak samo najnowsza płyta, którą dopiero wydają, odnosi się również do wieków minionych i do pewnego takiego kultu księżyca, przy świetle którego pracownicy tłoczący oliwę odprawiali różne muzyczne rytuały w podzięce za dzień pracy, bo taka historia towarzyszy albumowi Lune. Także ta muzyka jest o historii, ale jest też o tożsamości, bo ta historia to są często historie wywiedzione z rodzinnych stron, czy z jakiejś przeszłości Giuseppe Doronzo, lidera. Takie rzeczy, które właśnie są istotne pod kątem tożsamościowym dla muzyka, który odpowiada za cały koncept, za filozofię
tego składu. Reszta natomiast muzyków mu towarzyszy w tej podróży, oczywiście zgodnie, wnosząc no, absolutnie swoje unikatowe, fantastyczne elementy, umiejętności i też bardzo szerokie spojrzenie na muzykę. Ja może nie będę się rozgadywać, bo ten zespół ma naprawdę tak długą i tak fascynującą historię, że nie będę się już rozgadywać na jego temat. Mam nadzieję, że za jakiś czas do niego wrócimy, bo dużo tutaj ciekawego materiału jest do zaprezentowania. Póki co, to posłuchamy sobie muzyki.

Na zakończenie dzisiejszej audycji, po wysłuchaniu wspaniałej muzyki ze strony Ava Trio, po takiej podróży po basenie Morza Śródziemnego, wrócimy do Polski i posłuchamy sobie młodego polskiego składu, który wydał nie tak dawno album debiutancki, Kratisa Q. To jest skład, o którym mowa, ten młody zespół, który funkcjonuje pomiędzy Wrocławiem a Gdańskiem. To jest kwartet, który zawiązał się we Wrocławiu na tamtejszej Akademii Muzycznej i swój pierwszy album, jego jakby tematykę czy muzyczne odniesienia ukuł bardzo mocno wokół znów muzyki starożytnej Grecji. Ponieważ jeden z utworów, który w zasadzie jest utworem otwierającym album, Hymn do Muzy, odnosi się do melodii, która powstała w II wieku naszej ery i została stworzona przez Mezomedesa z Krety. Ta melodia oczywiście przepadła, ale ona została przywołana i jakby w jakiś sposób zrekonstruowana w traktacie z XVI wieku, w traktacie Vincenzo Galilei, który właśnie do tego hymnu do muzy się odnosił. No i do materiałów na ten temat dotarła pianistka zespołu Kratisa Q, Maja Babyszka, zaproponowała to jako taką myśl przewodnią, wokół której powstawały kolejne pomysły na album. Album Flair, bo taki ma tytuł. Na tym albumie znajduje się oczywiście znacznie więcej, bo z jednej strony właśnie ta próba wyobrażenia sobie tego, jak brzmiała muzyka starożytna w oparciu o jakieś zachowane strzępki, bo przecież nie mamy, rzecz jasna, żadnych ani nagrań, ani zapisów nutowych. To jest jedna rzecz, od której wyszli. Ale odnieśli się też do muzyki dwudziestowiecznej, do greckich twórców ludowych i fragmenty właśnie wywodzące się z muzyki ludowej także znalazły się na tej płycie, oczywiście w sposób autorski potraktowany przez zespół. Natomiast do tego wszystkiego stworzyli też i napisali własną muzykę, no i tak powstał album Flair. Kratisa Q to też skład, w którym znajduje się saksofonista, który takie greckie korzenie ma, więc to wszystko gdzieś tam się jakoś łączy. Dimitrios Hartwiś Wrazas. To jest właśnie saksofonista zespołu, wspomniana Maja Babyszka, która jest pianistką, Jan Jerzy Kołacki, kontrabasista i Jakub Jugo, perkusista. Tak przedstawia się skład osobowy tego zespołu, którego teraz posłuchamy. Posłuchamy oczywiście hymnu do muzy, tego utworu, o którym wspominałam, bezpośrednie odniesienie do tej muzyki starogreckiej. A z drugiej strony, no właśnie, ich własnych kompozycji. Także zapraszam Was, drodzy słuchacze, to będzie też muzyka, którą się z Wami pożegnam, także zostawiam Was, byście mogli się wsłuchać, byście mogli troszkę odpocząć, mam nadzieję, z tą muzyką. I polecam oczywiście przesłuchanie wszystkich albumów, które dzisiaj tutaj zostały wymienione w całości. I zapraszam na koncerty, jeżeli będziecie mieli możliwość oczywiście posłuchania na żywo któregoś z tych zespołów. Do usłyszenia, Mary Zimny, Jazz Kultura.

Mery zimy. Zimnym uchem. Dobry wieczór, czy z kultura Mery Zimne przed mikrofonem. Pora na audycję Zimnym Uchem. Miło mi Was, drodzy słuchacze, przywitać w kolejnym rozdaniu tejże audycji. Będziemy razem przez godzinę i w tej zwartej nieco formule postaram się zaprezentować trochę przede wszystkim nowej muzyki, takiej, która nie tak dawno została wydana, no i nadal jest aktualna. Jako, że jestem świeżo co po festiwalu w Gdańsku, to w sumie stwierdziłam, że wybiorę tutaj płyty i zespoły, które prezentowały muzykę świeżą, czy najświeższą w zasadzie, a które słyszałam też na żywo tyle co dosłownie kilka dni temu. I myślę, że też część z Was, drodzy słuchacze, ta muzyka może zainteresować. No i najświeższa rzecz, od której dzisiaj zaczniemy, to trójmiejski skład, który narodził się jako duet, ale rozszerzył się jako trio Allach Bonsai. Allach Bonsai stworzył Szymon Burnos, pianista z Bartoszem Bożyszkowskim, perkusistą. Na początku działali jako taki duet eksperymentalno-elektroniczny. Panowie na syntezatorach w duecie grali. No i tworzyli taką w sumie niespieszną, powolnie rozwijającą się, niezobowiązującą muzykę. No ale w toku dalszej pracy, myślenia nad tym, jak ten zespół może się rozwijać, to były takie zwykle luźne też posiadówy, gdzie Szymon i Bartosz spotykali się w domu i dużo rozmawiali na temat swojej wizji muzyki i tego, co mogą razem zrobić, ale też niezobowiązująco grali na przeróżnych instrumentach, nie zawsze swoich instrumentach, tych głównych. No i w toku takich bardzo luźnych, spontanicznych poszukiwań stwierdzili, że zaproszą jeszcze jedną osobę do tego składu, ponieważ stwierdzili, że fajnie byłoby może jednak wrócić do akustycznych instrumentów, zostawić z boku syntezatory, ale też w tworzeniu tej nowej muzyki nie chcieli całkowicie pozbawiać się tej warstwy elektronicznej, więc powróciwszy do instrumentów musieli znaleźć trzecią osobę, która obsługiwać będzie elektronikę. Tak narodziła się ich najnowsza płyta Mind of the Tree. Ta płyta właśnie podczas festiwalu Jazz Jantar miała swoją premierę. Płyta, do której zaprosili, do której nagrania zaprosili Arkadiusza Krupińskiego i on obsługuje elektronikę. Panowie podczas festiwalu zaprezentowali ten materiał po raz pierwszy na żywo, po tym jak nagrali go w studiu. To nagranie też było takie specyficzne, bo oni nie przygotowywali się tak muzycznie dużo do nagrania tej płyty. Raczej to była taka bardzo mocno koncepcyjna praca nad tym, jak chcą, żeby ta muzyka brzmiała, o czym ona ma być, jak mniej więcej ma wyglądać. Natomiast weszli tak dosyć na spontanie do tego studia i po prostu na setkę nagrali materiał. Ta elektronika tutaj to było też dosyć duże wyzwanie, zwłaszcza podczas koncertu, bo Arkadiusz Krupiński podjął się roli jakby takiego tworzenia tej muzyki na żywo, czy w zasadzie brania tego, co grają panowie na żywo i procesowania tego w trakcie koncertu, w czasie rzeczywistym i tworzenie z tego nowej muzycznej przestrzeni. Natomiast Szymon i Bartosz w miarę właśnie tego procesu odnosili się z kolei do tego, co kolega w tej warstwie elektronicznej tutaj prezentuje. Więc to taki samonapędzający się, rozwijający się w czasie rzeczywistym proces ogromnej uważności, wzajemnego słuchania się i rozwijania tej muzyki. To, co zostało z tej pierwotnej idei Allach Bonsai, kiedy ten skład był jeszcze duetem, to właśnie taka trochę idea happeningu, takiego happeningowego spotkania bez przygotowania, wszystko tu i teraz i taka droga mikroruchów, które popychają bardzo powoli tę muzykę. Chodziło o taki bardzo organiczny rozwój tej muzyki na bazie niezbieżnego ruchu. I to zostało. Powstała muzyka naprawdę frapująca, dosyć taka kojąca, przyjemna i naprawdę interesująca. Także Allach Bonsai, Mind of the Tree, to jest ich najnowsza płyta, a my teraz posłuchamy dłuższego fragmentu z tejże płyty. Zapraszam, Szymon Burnos, Bartosz Bożyszkowski i Arkadiusz Krupiński.

To było trio Allach Bonsai i ich najnowsza płyta Mind of the Tree. Polecam odsłuch całego wydawnictwa, które zresztą bardzo ładnie zostało też wydane. Znajdziecie, drodzy słuchacze, tę muzykę na Bandcampie, między innymi. Teraz chciałabym Was zaprosić do podróży w zupełnie inne rejony świata. Udajemy się poza Polskę, w sumie do basenu Morza Śródziemnego. Awa Trio. To był skład, który również podczas festiwalu Jazz Jantar się pojawił. Awa Trio to jest taki skład, który od jakiegoś czasu, odkąd usłyszałam ich po raz pierwszy podczas festiwalu Jazz Ahead, czy targów w zasadzie i showcase'u Jazz Ahead w Bremie, to śledzę ich poczynania. Bardzo inspirujący skład. Lidera tego składu, saksofonistę Giuseppe Doronzo, miałam okazję słyszeć też w Krakowie, ponieważ z takim projektem muzyczno-badawczo-improwizowanym zawitał do Krakowa kilka lat temu, więc gdzieś tam te nasze drogi się przecinały, natomiast po raz pierwszy tak naprawdę w takim pełnym koncertowym wydaniu ten skład słyszałam dopiero teraz podczas festiwalu Jazz Jantar. Awa Trio. Awa Trio, no właśnie, to są muzycy w sumie pochodzący z różnych kultur, którzy spotkali się w Holandii i założyli zespół. Tam właśnie mieszkał czy wyemigrował Giuseppe Doronzo, wspomniany saksofonista, który jest Włochem. Gdzieś tam swoje korzenie ma w Apulii, chociaż jako dorosły człowiek mieszkał już bardziej na północy Włoch. Natomiast no, przeprowadził się głównie ze względu na studia, na swój dalszy rozwój właśnie do Holandii. Tam też spotkał Ezata Ekinjolu. To jest kontrabasista, który z kolei ma pochodzenie i korzenie tureckie. No i swojego przyjaciela Pino Basile, który jest perkusistą tego składu. On jest również Włochem. No i tutaj ten zespół ukuł sobie sam takie pojęcie śródziemnomorskiej awangardy, muzyki awangardowej, bo sami często to, co robią, w taki sposób określają. To jest muzyka otwarta, muzyka improwizowana, muzyka czerpiąca z różnych stylów i przede wszystkim z różnych kultur, muzyka mocno gdzieś tam zakorzeniona w przeszłości, ale to, co gra, robi to w zupełnie taki współczesny i używający oczywiście współczesnego języka, współczesnych środków, w taki sposób ta muzyka powstaje. To jest też skład, który ma naprawdę bardzo długą, bo 11-letnią historię. I tutaj, no właśnie, w nim ta wielokulturowość jest jedną z kluczowych, ten śródziemnomorski aspekt, to co w sumie tych muzyków połączyło, którzy mieszkają w różnych miejscach, ale jednak w obszarze tego basenu Morza Śródziemnego. No i to zamiłowanie do muzyki awangardowej. Dużą rolę odgrywa tu tradycja muzyczna, spuścizna, zarówno włoska, jak i turecka. Zwłaszcza inspirująca jest tutaj muzyka turecka i ten mikrotonowy system makram. Ale nie tylko. Giuseppe Doronzo, można powiedzieć, że uprawia coś takiego, co można by nazwać archeologią muzyczną, bo on kocha historię, kocha sięgać do przeszłości, kocha znajdywać różne historie, czy to dotyczące instrumentów, wyciągać różne tradycyjne instrumenty, instrumenty ludowe, zresztą ma ich dużą kolekcję, i osadzać trochę muzykę w kontekście historycznym, ale oczywiście używając współczesnego języka, ponieważ ich ostatnie płyty były takie, że opowiadały historie z przeszłości, odnosiły się do starożytnej Grecji. Tak samo najnowsza płyta, którą dopiero wydają, odnosi się również do wieków minionych i do pewnego takiego kultu księżyca, przy świetle którego pracownicy tłoczący oliwę odprawiali różne muzyczne rytuały w podzięce za dzień pracy, bo taka historia towarzyszy albumowi Lune. Także ta muzyka jest o historii, ale jest też o tożsamości, bo ta historia to są często historie wywiedzione czy z rodzinnych stron, czy z jakiejś przeszłości Giuseppe Doronzo, lidera. Takie rzeczy, które właśnie są istotne pod kątem tożsamościowym dla muzyka, który odpowiada za cały koncept, za filozofię
tego składu. Reszta natomiast muzyków mu towarzyszy w tej podróży, oczywiście zgodnie, wnosząc no, absolutnie swoje unikatowe, fantastyczne elementy, umiejętności i też bardzo szerokie spojrzenie na muzykę. Ja może nie będę się rozgadywać, bo ten zespół ma naprawdę tak długą i tak fascynującą historię, że nie będę się już rozgadywać na jego temat. Mam nadzieję, że za jakiś czas do niego wrócimy, bo dużo tutaj ciekawego materiału jest do zaprezentowania. Póki co, to posłuchamy sobie muzyki.

Na zakończenie dzisiejszej audycji, po wysłuchaniu wspaniałej muzyki ze strony Ava Trio, po takiej podróży po basenie Morza Śródziemnego, wrócimy do Polski i posłuchamy sobie młodego polskiego składu, który wydał nie tak dawno album debiutancki, Kratisa Q. To jest skład, o którym mowa, ten młody zespół, który funkcjonuje pomiędzy Wrocławiem a Gdańskiem. To jest kwartet, który zawiązał się we Wrocławiu na tamtejszej Akademii Muzycznej i swój pierwszy album, jego jakby tematykę czy muzyczne odniesienia ukuł bardzo mocno wokół znów muzyki starożytnej Grecji. Ponieważ jeden z utworów, który w zasadzie jest utworem otwierającym album, Hymn do Muzy, odnosi się do melodii, która powstała w II wieku naszej ery i została stworzona przez Mezomedesa z Krety. Ta melodia oczywiście przepadła, ale ona została przywołana i jakby w jakiś sposób zrekonstruowana w traktacie z XVI wieku, w traktacie Vincenzo Galilei, który właśnie do tego hymnu do muzy się odnosił. No i do materiałów na ten temat dotarła pianistka zespołu Kratisa Q, Maja Babyszka, zaproponowała to jako taką myśl przewodnią, wokół której powstawały kolejne pomysły na album. Album Flair, bo taki ma tytuł. Na tym albumie znajduje się oczywiście znacznie więcej, bo z jednej strony właśnie ta próba wyobrażenia sobie tego, jak brzmiała muzyka starożytna w oparciu o jakieś zachowane strzępki, bo przecież nie mamy, rzecz jasna, żadnych ani nagrań, ani zapisów nutowych. To jest jedna rzecz, od której wyszli. Ale odnieśli się też do muzyki dwudziestowiecznej, do greckich twórców ludowych i fragmenty właśnie wywodzące się z muzyki ludowej także znalazły się na tej płycie, oczywiście w sposób autorski potraktowany przez zespół. Natomiast do tego wszystkiego stworzyli też i napisali własną muzykę, no i tak powstał album Flair. Kratisa Q to też skład, w którym znajduje się saksofonista, który takie greckie korzenie ma, więc to wszystko gdzieś tam się jakoś łączy. Dimitrios Hartwiś Wrazas. To jest właśnie saksofonista zespołu, wspomniana Maja Babyszka, która jest pianistką, Jan Jerzy Kołacki, kontrabasista i Jakub Jugo, perkusista. Tak przedstawia się skład osobowy tego zespołu, którego teraz posłuchamy. Posłuchamy oczywiście hymnu do muzy, tego utworu, o którym wspominałam, bezpośrednie odniesienie do tej muzyki starogreckiej. A z drugiej strony, no właśnie, ich własnych kompozycji. Także zapraszam Was, drodzy słuchacze, to będzie też muzyka, którą się z Wami pożegnam, także zostawiam Was, byście mogli się wsłuchać, byście mogli troszkę odpocząć, mam nadzieję, z tą muzyką. I polecam oczywiście przesłuchanie wszystkich albumów, które dzisiaj tutaj zostały wymienione w całości. I zapraszam na koncerty, jeżeli będziecie mieli możliwość oczywiście posłuchania na żywo któregoś z tych zespołów. Do usłyszenia, Mary Zimny, Jazz Kultura.

Witam, z tej strony Marcin Pekuła. Zapraszam na trzeci odcinek o Zbigniewie Seifercie w programie Justice League.

współpracował coraz więcej z działającymi tam muzykami. Na początku przede wszystkim z austriackim saksofonistą Hansem Kollerem i z niemieckim gitarzystą Volkerem Kriegelem. A dwa tygodnie po rozwiązaniu kwintetu Stańki, Seifert otrzymał od Kollera propozycję dołączenia na stałe do jego zespołu o nazwie Free Sound. Tak się ostatecznie stało i ostatecznie Seifert współpracował z Kollerem do końca, od końca 73 do 75 roku. Do zespołu Kollera dołączył też Janusz Stefański, dotrzymując cały czas towarzystwa Seifertowi w ten sposób. Według relacji Stefańskiego, w przeciwieństwie do kontrolowanego free jazzu w kwintecie Stańki, w zespole Kollera podejmowali się więcej takiego zupełnie nieskrępowanego, swobodnego grania free, co według Stefańskiego wynikało z innego rodzaju sposobu myślenia o muzyce i ekspresji wśród muzyków niemieckich w ogóle. No i na początku 74 roku powstała płyta Kunstkopf Indianer, której posłuchaliśmy na początku programu. Seifert napisał w liście do rodziny o nagraniach tego albumu tak: poszło naprawdę bardzo dobrze. Nawet ja byłem z siebie zadowolony. Zarobiłem trochę forsy. W marcu 74 roku natomiast zespół Hans Koller Free Sound nagrał dla radia Norddeutscher Rundfunk w Hamburgu kilka utworów, m.in. utwór McCoy Nightmare Seiferta. Ten utwór został umieszczony potem na płycie We'll Remember Zbigi, przepraszam. I jest tam napisane na okładce tak: McCoy's Nightmare jest małym koncertem jazzowym na kwartet i big band napisanym przez Zbigniewa Seiferta i dedykowanym McCoyowi Tynerowi. Posłuchajmy McCoy's Nightmare nagranego dla Norddeutscher Rundfunk z Hansem Kollerem w 1974 roku.

Z Hansem Kollerem współpracował pianista Wolfgang Dauner, który po wspólnym projekcie sam zaproponował Seifertowi granie w jego własnych projektach. No i tak to się rozkręcało. Seifert był coraz popularniejszy w niemieckim środowisku i zapraszano go do kolejnych projektów. Współpracował m.in. z Akiem van Ruyenem, Charlie Mariano, Joachimem Kuhnem, Filipem Katrinem, Jasperem van Thoffem, Albertem Mangelsdorfem, Johnem Surmanem, Larrym Corielem i innymi. Seifert w tamtym czasie coraz więcej występował też w innych krajach niż Niemcy, m.in. w Belgii, Holandii, Austrii, Szwajcarii. W 1974 Seifert zagrał na płycie Jaspera van Thoffa Eyeball w studiu w Holandii, a zaraz po nagraniu Eyeball Seifert nagrał również w Holandii swoją płytę dla amerykańskiej wytwórni CBS. Roman Kowal pisał, że była to tajemnicza płyta, bo niby pierwsza autorska płyta Seiferta, ale w rzeczywistości była to jakby wersja demo płyty Zbigniew Seifert nagranej później dla wytwórni Capitol. Ta wersja nagrana w Holandii miała podobno służyć jako promocja dla wytwórni w Nowym Jorku. W 1974 roku Seifert zagrał w Recklinghausen koło Dortmundu swój pierwszy koncert solowy. Napisał w liście do rodziny tak: grałem zupełnie sam i było bomba. Także pozytywne doświadczenie ewidentnie. W maju 1974 Seifert zagrał na płycie Joachima Kuhna pod tytułem CinemaScope, a w lipcu wystąpił na wydarzeniu Polish Jazz Summit na festiwalu Jazz Festival Balver-Hüchle ze Stańką, Namysłowskim, Makowiczem i Stefańskim. W 1974 Seifert wziął też udział m.in. w New Jazz Meeting w Baden-Baden i Berliner Jazztage. Na tym drugim grał i na skrzypcach, i na saksofonie, a ponadto wszystko Seifert w międzyczasie prowadził też w Niemczech prywatne lekcje dla uczniów i w 1974 dostał zaproszenie do bycia wykładowcą na kursie jazzowym w Remscheid. Posłuchajmy sobie teraz piosenki ze wspomnianego albumu Eyeball holenderskiego pianisty Jaspera van Thoffa, wydanej przez Keytone w 1974 roku. To jest generalnie płyta fusion jazz-rockowa, sporo tu jest przetworzonych brzmień i takich dynamicznych, groove'owych utworów, ale co ciekawe, przeplatają się one z takimi bardzo kameralnymi utworami, w których wiodący jest tylko jeden instrument i tak jest w tym przypadku, w przypadku piosenki Laur. To jest wolny utwór w metrum trójdzielnym, w którym na pierwszym planie jest właśnie Zbigniew Seifert.

Seifert współpracował cyklicznie z rozgłośnią Norddeutscher Rundfunk i w końcu pojawił się pomysł, żeby napisał dla nich jazzowy koncert skrzypcowy. Dostał jedynie wskazówkę co do instrumentarium, a poza tym mógł wymyślić, co chce. I w sierpniu 1974 doszło do nagrania koncertu na skrzypce, orkiestrę symfoniczną i grupę rytmiczną Zbigniewa Seiferta. W archiwum Norddeutscher Rundfunk widnieje oznaczenie, że to, co powstało, miało być dopiero pierwszą częścią, ale nie powstały już kolejne. Seifert grał tam partie improwizowane na tle partii aranżowanych. Pisanie tej kompozycji było dla niego dość dużym wyzwaniem, bo powiedział tak: tę 25-minutową kompozycję pisałem przez 2 miesiące, dzień i noc. Tomasz Stańko powiedział w jednym z wywiadów o Seifercie jako kompozytorze tak. Jako kompozytor unikał eksperymentowania. Kompozycje Seiferta są typowo formalne, takie jak się najczęściej w jazzie spotyka, czyli o budowie 16-taktowego standardu AABA. Unikał metrów eksperymentalnych, lubił grać gęsto, więc chyba raczej nie wykonywał wielkich skoków interwałowych. W jego kompozycjach jest to, co uważam za największą zaletę kompozycji jazzowej, maksimum możliwości dla gry solowej. Ponadto o Seifercie jako kompozytorze figurowała taka opinia dość powszechna, że reprezentuje w swojej muzyce coś polskiego albo słowiańskiego. Tak mówili na przykład Joachim Berendt albo Joachim Kuhn. Natomiast tego typu stwierdzenia są dość abstrakcyjnie uargumentowane, także ciężko wywnioskować, jakie konkretnie elementy są niby polskie w tej muzyce i co to znaczy, ale po prostu chyba mieli takie wewnętrzne poczucie, tak? No i bardzo fajnie. Poza tym w polskiej prasie ktoś kiedyś opisał Seiferta jako reprezentanta barwy polskiego jazzu. Świadczy to najwyraźniej o bardzo pozytywnym odbiorze jego muzyki. W 2021 i 2022 roku został nagrany, a potem w 2024 wydany album skrzypka jazzowego Mateusza Smoczyńskiego i na nim pojawia się też nagrany z Chopin University Chamber Orchestra koncert Seiferta właśnie. Posłuchajmy sobie części drugiej Rubato. To jest dość krótki fragment, ale jest to jakaś próbka tego stylu kompozytorskiego Seiferta, bo to jest fragment w całości skomponowany, poprzedzający część improwizowaną.

Tak, tutaj musiał dostąpić taki cut, ponieważ część druga płynnie przechodzi w część trzecią. Mieszkając w Niemczech, Seifert cały czas rozwijał swoją grę i trochę nawet eksperymentował ze skrzypcami. Na przykład założył na swoje skrzypce strunę od altówki, w efekcie czego uzyskał takie specyficzne, niższe brzmienie. Nie był natomiast wielkim fanem takich elektronicznych efektów brzmieniowych. Mówił tak: nie interesują mnie te wszystkie aparaty umożliwiające przetwarzanie dźwięku. Zresztą skrzypce mają charakterystykę dość specyficzną i cały ten sprzęt właściwie nie ma zastosowania. Stańko powiedział o grze Seiferta tak: tego nikt nigdy przedtem nie napisał na skrzypce. Nie miał żadnych gotowych wzorów. Grał dokładnie to samo na dwóch zupełnie różnych instrumentach, a to, co na saksofonie jest stosunkowo łatwe technicznie, na przykład struktury kwartowe, na skrzypcach było piekielnie trudne. Zbyszek był właściwie najlepszy. Jean-Luc Ponty i Zbyszek. Po rozstaniu z Free Sound w 75 Seifert działał jako wolny agent. Otrzymał co prawda propozycję, żeby startować na stanowisko koncertmistrza w orkiestrze radiowej Norddeutscher Rundfunk, ale ostatecznie zdecydował, że nie chce stałej pracy, bo odpowiadał mu styl życia freelancera. Nagrywał m.in. z grupą Radio Jazz Group Stuttgart dla Radia Stuttgart. Dzięki tej współpracy poznawał też coraz dogłębiej niemieckie środowisko jazzowe. Tam grali m.in. Peter Brutzmann i Albert Mangelsdorf. Ponadto w tym samym roku zagrał z Volkerem Kriegelem i Peterem Gigerem na New Jazz Festival. Zagrał też kilka koncertów z pianistą Friedrichem Guldą. Także niby fajnie, ale okazało się, że Gulda chyba nie traktował tego przedsięwzięcia poważnie, bo zrobił z tego taką parodię koncertu. Przerywał muzyką solówki i sam grał źle. Także specyficzne doświadczenie. Ponadto w tym samym 75 Seifert stworzył też swój własny skład, który nazwał Variospheres, z Januszem Stefańskim, Michelem Herrem i Hansem Hartmanem. W drugim składzie zespołu grali poza Polakami Adelhard Reudinger i Lala Kovacev. W 76 Seifert był m.in. jednym z gości specjalnych Norddeutscher Rundfunk Jazz Workshops. Zagrał na płycie Joachima Kuhna i na płycie Charlie'ego Mariano. Wziął udział w nagraniu opery autorstwa Wolfganga Daunera w Norddeutscher Rundfunk w Hanowerze. A w maju 76 Seifert zagrał koncert solo podczas Forum Junge Music w Bremie i nagranie tego koncertu zostało wydane 2 lata później przez wytwórnię EMI jako pierwsza autorska płyta Seiferta pod tytułem Solo Violin, którą Seifert dedykował żonie Agnieszce. To jest wyjątkowe świadectwo warsztatu Seiferta jako improwizującego skrzypka pod względem techniki i jego wyobraźni muzycznej. Posłuchajmy utworu Evening Psalm z tego albumu.

W 1976 roku Seifert otrzymał propozycję od Lawrence'a Berka, założyciela Berklee College of Music, żeby zostać na tej uczelni profesorem skrzypiec i jednocześnie studiować kompozycję. Ta opcja jednak nie wypaliła, bo w połowie 1976 Seifert zaczął doświadczać problemów zdrowotnych, no i ostatecznie zdiagnozowano u niego złośliwy nowotwór tkanki kostnej. No i od tej pory jego życie zostało podzielone na okresy, w których mógł spełniać się artystycznie i takie, w których poddawany był hospitalizacji. Natomiast Seifert cały czas myślał o swoim leczeniu bardzo optymistycznie i wierzył w wyzdrowienie. Dużą rolę w procesie leczenia Seiferta odegrał Joachim Behrendt, niemiecki dziennikarz muzyczny, teoretyk jazzu i popularyzator polskiego jazzu za granicą. Behrendt zorganizował m.in. odpowiednie leczenie dla Seiferta, a także zainicjował cykl koncertów pod tytułem Koncert dla przyjaciela, z dochodu których zbierane były pieniądze na leczenie Seiferta. No więc w przerwach od chemioterapii Seifert dalej występował. 19 września 1976 Seifert wystąpił pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych na festiwalu Monterey w Kalifornii z zespołem Johna Lewisa. W październiku wystąpił w duecie z Albertem Mangelsdorfem podczas prestiżowego dla muzyki współczesnej, poważnej Donaueschinger Musiktage. A w listopadzie podczas Berliner Jazztage wziął udział w wykonaniu jazz opery Wolfganga Daunera i podczas tego festiwalu poznał McCoya Tynera, który był pod dużym wrażeniem gry Seiferta. Ponadto w 1976 roku Seifert podpisał umowę z wytwórnią Capitol na wydanie dwóch płyt. No i w listopadzie 1976 Seifert wyjechał na kilka miesięcy do Nowego Jorku, żeby nagrywać tę pierwszą płytę pod tytułem Zbigniew Seifert. Poznał tam nowojorskie środowisko muzyków jazzowych, został zaproszony na nagranie grupy Oregon i na występy w klubach. Ta pierwsza płyta wydana została w 1977 roku i jest utrzymana w takiej estetyce pop jazz rockowej. Podobno amerykańscy producenci mieli duży udział w decydowaniu o jej ostatecznym brzmieniu, w związku z czym jest tam dużo takich elektronicznych efektów i zabiegów stylistycznych, które nie do końca Seifertowi odpowiadały. Natomiast wiosną 1977 w Niemczech, gdzie Seifert cały czas się hospitalizował, odbyły się nagrania płyty Man of the Light Seiferta. Ale przez to, że wytwórnia Capitol miała kontrakt na wyłączność do wydania kolejnej płyty Seiferta, postawili warunek, że ta płyta może zostać wydana, ale musi mieć datę premiery zapisaną na poprzedni rok. Tę płytę Seifert dedykował swojemu profesorowi skrzypiecu Stanisławowi Tawroszewiczowi, a utwór tytułowy McCoyowi Tynerowi. Na płycie grają m.in. nowojorscy muzycy Cecil McBee na basie i Billy Hart na bębnach, czyli muzycy, którzy grali z McCoyem Tynerem, który z kolei grał oczywiście z Johnem Coltrane'em. Płyta powstała w Stuttgarcie dla wytwórni MPS. Posłuchajmy piosenki City of Spring o Nowym Jorku z tej płyty.

W 1977 Seyfert w przerwach od chemioterapii grywał na rozmaitych festiwalach i nagrywał dla Norddeutscher Rundfunk. Na początku 1978 roku Seyfert po długiej przerwie przyjechał do Krakowa. Potem długo się leczył w Niemczech i wrócił do Krakowa w listopadzie 1978. Wtedy też odbyły się jego ostatnie koncerty. Nagranie z jednego z tych koncertów w klubie pod Jaszczurami zostało wydane pośmiertnie na płycie Kilimandżaro. Pierwsze wydanie ukazało się w 1979 roku w wytwórni Pol Jazz. Na stronie A piosenki, a na stronie B wywiad z Seyfertem przeprowadzony przez Antoniego Krupę. Na tych koncertach z Seyfertem zagrali Jarosław Śmietana, Janusz Grzywacz, Zbigniew Wegehaupt i Mieczysław Górka. Na tej płycie znalazły się autorskie utwory Seyferta oraz utwór Impressions jako hołd dla Johna Coltrane'a. Po pobycie w Krakowie Seyfert pojechał znowu do Nowego Jorku, żeby nagrać tę drugą zakontraktowaną płytę dla Capitolu. No więc pod koniec 1978 powstała w USA płyta Passion. Znalazły się dwa utwory, które zostały wcześniej nagrane na Kilimandżaro, czyli Where Are You From i Kilimandżaro Sunrise Music, a poza tym zostały nagrane utwory na orkiestrę smyczkową, w których Seyfert wykorzystał materiał ze swojego koncertu jazzowego na skrzypce z 1974 roku. Na płycie Passion zagrali naprawdę świetni instrumentaliści, bo jest John Scofield, Eddie Gomez, Jack DeJohnette, Richie Pyrach i Nana Vasconcelos. Seyfert był bardzo zadowolony z nagrania, a zaraz po nagraniu Passion Seyfert wziął udział w nagraniu płyty Glenna Moore'a, kontrabasisty z zespołu Oregon. Nagrania odbyły się w grudniu 1978 roku i to były ostatnie artystyczne przedsięwzięcia Seyferta. Kilka dni po tych nagraniach Seyfert pojechał do szpitala w Buffalo, jednego z niewielu szpitali państwowych w USA w tamtym czasie. Tam został poddany dwóm operacjom, które miały przedłużyć mu życie. Niestety efekty uboczne zaskutkowały atakiem serca, z powodu którego Seyfert zmarł 14 lutego 1979 roku w szpitalu w Buffalo. Należy wspomnieć, że szalenie ważną postacią w życiu Seyferta była jego i osobą towarzyszącą mu we wszystkich wyjazdach i przede wszystkim w opiece w trakcie choroby była jego żona Agnieszka Seyfert. Z inicjatywy Joachima Ernsta Berenta w 1979 roku została wydana płyta We'll Remember z Biggie, która jest zbiorem nagrań Seyferta z rozmaitymi artystami z lat 74-78 nagranych w RFN, USA i Brukseli. Słuchajmy utworu z ostatniej autorskiej płyty Seyferta, jego Grande Finale. To będzie utwór Quo Vadis z płyty Passion, wydanej w 1979 roku przez Capitol Records. Dziękuję Państwu za towarzystwo i do usłyszenia przy następnej okazji.

Dobry wieczór. Przy mikrofonie Jakub Byczek. A przed Państwem audycja Muzyka od Byka.

Raz, dwa. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tymon Przeplasko i witam was w kolejnej edycji Kontra Dno. Przez ostatnie kilka tygodni gadaliśmy sobie o konceptach w muzyce. Jednym z nich byłaby chociażby natura. Słuchaliśmy takich wykonawców jak Phil Elverum czy Björk. Potem gadaliśmy też o kosmosie. I znowu słuchaliśmy Phila Elveruma, ale też na przykład albumu The Race for Space. Dzisiaj nie chcę się znowu zająć konceptem, tylko jednym bardzo konkretnym gatunkiem. Gatunkiem o nazwie neoklasyczny darkwave. I ja wiem jak jest. Ja wiem, że wieloczłonowe, wielosylabowe nazwy gatunków mogą odstraszać niektórych słuchaczy, ale zaufajcie mi, że pod koniec tej audycji naprawdę będziecie oczarowani tym stylem. Ten styl jest dość stary tak naprawdę. Zaczął go, wydaje mi się, że Dead Can Dance w latach 80., ale no przed nimi było jeszcze bardzo, bardzo dużo innych inspiracji, już stricte klasycznych, do których przejdziemy później. Dzisiaj audycję chciałbym zacząć od czegoś bardzo, bardzo nowego, ponieważ jest to album z 2015 roku o nazwie In Plain Speech, artysty Cirque de You, które z francuskiego bodaj znaczy obwód oczny, obwód oczu. Nie jestem pewny, ale nazwa tutaj nie ma za bardzo znaczenia. Tutaj chodzi o muzykę i szczególnie o wokalistkę, ponieważ w neoklasycznym darkwave'ie prawie zawsze przejawia się też motyw opery. No i tutaj wokalistka Cirque de You naprawdę daje popis na tym albumie. Ja ją odkryłem od polecajki Jamie'ego Stewarta ze zespołu Siusiu, który też bardzo się inspiruje tym neoklasycznym darkwave'em, ale tutaj ten klasyk jest jeszcze bardziej podkręcony. Chociaż i tak przejdziemy jeszcze do najbardziej klasycznych rzeczy, to mi się wydaje, że Cirque de You jest naprawdę świetnym przykładem takiego bardziej nowoczesnego podejścia do chociażby kompozycji i też aranżu. Także przed wami Cirque de You z numerem Fantasize the Scene, a potem będziemy sobie coraz bardziej przechodzić do coraz starszych przedstawicieli tego neoklasycznego darkwave'u.

To było Cirque de You, czyli pseudonim artystyczny wokalistki i kompozytorki Halle Four. Chciałbym jeszcze zostać przez chwilę właśnie w tej nowoczesnej, współczesnej praktyce właśnie podchodzenia do tego neoklasyku, do tego dark wave'u, zanim potem przejdziemy właśnie już do też dziwniejszych rzeczy, chociażby do królowej tego gatunku, osoby, która tak naprawdę go stworzyła, czyli Diamandy Galas, która jest tutaj dla wszystkich wokalistek no, niesamowitą inspiracją. I myślę, że osoba, którą najbardziej ona zainspirowała, to jest artystka, która przewija się już bodaj trzeci raz na tej audycji, czyli Lingua Ignota. Słuchaliśmy jej albumu Caligula, słuchaliśmy jej albumu Sinner Get Ready i znowu chciałbym wrócić do Caliguli, ponieważ w tym kontekście neoklasyku i szczególnie jeśli zaraz usłyszycie Diamandę Galas, szczególnie ci, którzy jej nie znają, to naprawdę totalnie inaczej się do tego słucha. A więc przed wami Lingua Ignota i numer Faithful Servant, Friend of Christ.

To była Lingua Ignota z numerem Faithful Servant, Friend of Christ. Ja mówię to za każdym razem, kiedy słuchamy tutaj Lingua Ignoty właśnie na naszej audycji Kontradno, ale za każdym razem też według mnie trzeba to powtarzać. Jest to jedna z najlepszych artystek tej dekady i nawet poprzedniej dekady. Teraz publikuje ona pod swoim prawdziwym imieniem, czyli Christian Michael Hayter, tylko z dodanym Reverend przed właśnie swoim imieniem. I pod tym pseudonimem artystycznym wydała płytę Saved 2 lata temu bodajże, która jest już bardzo konceptowym i jeszcze mniej przystępnym albumem od Caligula i Sinner Get Ready, pomimo tego, że nie ma na niej żadnych krzyków ani tego takiego ogromnego mroku, jaki możemy zauważyć szczególnie na właśnie płycie Caligula, ponieważ po tym numerze, który teraz leciał, następuje Do You Doubt Me, Traitor, czyli jej najbardziej mroczny i po prostu w jakimś stopniu asłuchalny, ale przez to też piękny numer. Jeśli macie zły dzień, nie słuchajcie tej płyty, ale jeśli też lubujecie się właśnie w takim mroku, w krzykach, ale właśnie takim neoklasycznym klimacie, no to musicie ją przesłuchać. Ogólnie według mnie każdy fan muzyki musi się zapoznać z dyskografią Lingua Ignoty, ale wystarczy o niej, bo wierni fani tej audycji już pewnie też mają podziurki w nosie mojego wielbienia właśnie Lingua Ignoty, więc przejdę do kolejnej artystki, która się też znajduje właśnie na tym podium takim neoklasycznego, współczesnego darkwave'u, czyli Anna von Hauswolf, która zagra na tegorocznym naszym openerze. To jest też jeden z głównych powodów, dlaczego tam na niego jadę. Ale jednak w dyskografię Anny von Hauswolf jakoś nie wczułem się aż tak. Jest ona o wiele bardziej przystępna i w pewnych momentach popowa, chociaż dalej jest ten właśnie neoklasyk, ten darkwave. Chciałbym teraz puścić właśnie jeden numer z jej albumu Dark Magic, 12-minutowy numer, więc przygotujcie się na długie słuchanie, ale jestem ciekawy, co wy o nim posądzicie. Czy bardziej wolicie właśnie taką przystępną, gdzieś tam zrozumiałą wersję tego neoklasycznego darkwave'u, czy bardziej taką faktycznie klasyczny neoklasyk, że tak powiem. Także przed wami Anna von Hauswolf z albumem Dark Magic.

to była Anna von Hauswolf z numerem The Truth, The Glow, The Fall. Myślę, że błędem było z mojej strony porównanie jej do Lingua Ignoty, ponieważ jak znowu słucham tego numeru, to wyczuwam o wiele większe powiązania z takimi artystkami jak Ethel Kane albo Florence and the Machine. Myślę, że właśnie ten neoklasyk Anna jest świetnym, świetnym pomostem pomiędzy takim już bardziej noise'owym, neoklasycznym darkwave'em jak Lingua Ignota, a tym bardziej przystępnym popowym jak Ethel Kane i w jakim stopniu też Florence and the Machine. Także tak, ja się nie mogę doczekać usłyszeć jej na openerze, szczególnie, że w ten sam dzień gra też The Cure, więc to po prostu wygrało absolutnie decyzję o tym, w jaki dzień pojechać. Dobrze, myślę, że mamy już tą taką bardziej współczesną część za sobą. Trzeba was trochę tutaj doedukować dla tych, którzy nie znają właśnie tych początków neoklasycznego darkwave'u w Diamandzie Galas. Chociaż ja też tak mówię, a ja o wiele wcześniej poznałem chociażby Lingua Ignotę niż Diamandę Galas. Tak naprawdę to dzięki Lingua Ignocie poznałem ją, ale jak ją poznałem, to zrozumiałem wszystko, zrozumiałem skąd się bierze ten sound, skąd się bierze ten styl śpiewania. I tak naprawdę według mnie nikt nie przebił Diamandy Galas, jeśli chodzi o tą taką czystą, po prostu diabelską energię. Ciężko się jej słucha czasem, ale i tak jest to według mnie naprawdę, naprawdę piękne. Myślę, że sami po prostu musicie to usłyszeć. Często to powtarzam, ale w pewnych przypadkach mówienie o muzyce jest podobne do tańczenia o architekturze i z Diamandą Galas jak najbardziej jest to prawdziwe. Także przed wami owa Diamanda Galas z numerem Deliver Me.

To była Diamanda Galas z numerem Deliver Me. I w przypadku pewnych geniuszy, w przypadku pewnych absolutnych mistrzów swojego gdzieś tam narzędzia, czy to wokal, czy to instrument, trzeba w pewnych przypadkach grać na tym instrumencie albo być jakoś zaznajomionym ze sztuką właśnie, czy to śpiewania, czy grania, żeby zrozumieć ten geniusz, ale w przypadku Diamond Galas, no to myślę, że każdy jest w stanie zobaczyć i usłyszeć ten majstersztyk. Ja sam też dzięki niej właśnie wkręciłem się w operę. I nie żebym kiedykolwiek mógł odwzorować to, co ona robi, chociażby na tym numerze, ale sam fakt tego, że jest to możliwe, naprawdę dodaje bardzo dużo motywacji. Dobrze, myślę, że teraz jesteśmy już zaznajomieni z współczesnością, z tym, skąd to pochodzi ten gatunek, więc teraz chciałbym wam przedstawić pewną artystkę, którą większość osób kojarzy, czyli Nico. Jest ona oczywiście najbardziej znana z kolaboracji z Velvet Underground, ale myślę, że mało osób kojarzy ją ze swoich solowych rzeczy. Jej najbardziej znany album, Chelsea Girl, no to jest po prostu taki no, folkowy, indie-folkowy album, ale to, co się działo później w jej dyskografii, to jest czysty, neoklasyczny, darkwave'owy majstersztyk. Więc przed wami teraz numer Janitor of Lunacy z albumu Desert Shore. I jeśli znacie ją właśnie z tych kolaboracji z Velvetów albo z jej pierwszego albumu, to będzie dla was bardzo, bardzo duży szok.

A więc to była Niko z numerem Janitor of Lunacy. I rzadko to robię, ale teraz chciałbym puścić jeszcze jeden numer z właśnie jej dyskografii, Niko. Tym razem z albumu The End i tytułowy numer The End, który jest coverem znanego, legendarnego The End od Doorsów. Tylko że ta wersja tego numeru, myślę, że jest naprawdę no po prostu czystym, czystym neoklasykiem. Ta interpretacja właśnie tego legendarnego utworu pokazuje, jak działa właśnie ten neoklasyk. I chociaż to też nie jest czysto neoklasyczny darkwave. Taki czysty neoklasyczny darkwave to jest chociażby właśnie Diamond Galas, albo bardziej współcześnie chociażby Lingua Ignota w pewnych momentach. Tutaj mamy za to bardzo dużo awangardy, trochę music concrete, ale też nie do końca. Musicie po prostu sami tego doświadczyć. Także przed wami znowu Niko, tym razem z coverem The End.

To była Nico z coverem kawałka The Doors o nazwie The End. Jest to naprawdę świetny cover i mi się wydaje, że taka właśnie koncepcja w coverach jest przynajmniej u mnie najbardziej pożądana, kiedy numer jest absolutnie obrócony na głowę swoją, ale jednak tekst i maniera bardzo, bardzo pasuje do tego wykonu według mnie. Szczerze nawet sam tekst i motywy, jakie się przewijają w oryginale The Doors, bardziej pasują do takiego wykonania, ale to już jest tylko moja opinia. Okej. Teraz już czas na ostatni numer tej naszej dzisiejszej audycji, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy przypadek, ponieważ na pewno większość z was, jeśli nie wszyscy, znają taki zespół jak Soft Cell, oczywiście znany z hitu Tainted Love, a więc pomysłodawca, główny songwriter Soft Cell, czyli Mark Almond, założył zespół o nazwie Mark and the Mambas w 1982 roku jako taki, powiedzmy, projekt poboczny właśnie Soft Cell. I jeśli znacie Soft Cell, no to jest to po prostu taki faktycznie new wave'owy, popowy zespół, ale Mark and the Mambas to już jest czysty neoklasyk i chyba jeden z moich ulubionych przedstawicieli tego soundu, a szczególnie numer The Animal in Me z świetną wokalistką Annie Hogan. Nie chcę się za bardzo tutaj rozgadywać o tym, a mógłbym, ponieważ mamy już mało czasu, a chciałbym, żebyście usłyszeli ten numer w całej okazałości. Ale chciałbym tylko, żebyście zwrócili uwagę na inspiracje, które jakoś tutaj właśnie Mark and the Mambas ciągną z chociażby flamenco. Neoklasyczny darkwave jest tym gatunkiem, który najlepiej brzmi, kiedy jest połączony z innymi, również klasycznymi stylami i gatunkami. Także przed wami Mark and the Mambas z numerem The Animal in Me. Dziękuję wam wszystkim bardzo za słuchanie. Ja nazywam się Tymon Przeplasko, to jest audycja Kontradno i słyszymy się za tydzień.

0: Raz, dwa. Hej, witam.
1: Jazz Kultura.
2: Co w jazzie piszcze, czyli przegląd nieoczywistych premier jazzu i muzyki improwizowanej. Zaprasza Krzysztof Komorek.
3: So it's the Bill Evans Trio with an opener called How My Heart Sings.

Evelyn Sigmund on drums. And Dave Holland on bass. Thank you.

Rozpoczęliśmy od dwóch nagrań z albumów przygotowanych na Record Store Day w tym roku przez wytwórnię Elemental Music, trio Billa Evansa i Michele Petrucciani. A w dalszej części programu posłuchamy czterech utworów z czterech różnych płyt przygotowanych przez wytwórnię Newell Records na 10. rocznicę swojego istnienia. Ingrid Jensen, Ellen Meller, Lauren Stillman między innymi pojawią się na tych płytach jako liderzy. A w dalszej części programu Mona Krogstad, zespół Blank Rooms, Emmanuel Pellegrini, Claire Dixon, a także na finał znakomity album nowego projektu Nicolasa Latro. Szczegóły dzisiejszego programu znaleźć będzie można na stronach i w mediach społecznościowych audycji Co w Jazzie Piszczy oraz bloga Donos Kulturalny. Serdecznie zapraszam.

Dobry wieczór. Jest wtorkowy wieczór. Znajdujemy się w gościnnej przestrzeni Radia Jazz Kultura. Ja niezmiennie nazywam się Maciej Karłowski i zapraszam Was na 2 godziny muzycznej podróży po muzyce nieoczywistej, niecodziennej i w jakiejś mierze znajdującej się gdzieś na obrzeżach jazzowego mainstreamu. Ale nie obawiajcie się, nie mam absolutnie zamiaru w najmniejszej nawet mierze deprecjonować mainstreamowych działań twórczych, ani w jakikolwiek sposób im umniejszać. Zaczniemy od albumu, na który, przyznam, czekałem od dawna i który jest zamknięciem pewnego cyklu, jaki zapowiedział jego autor jeszcze w czasach, kiedy wydawał jego pierwszą część. W czym rzecz? To już za moment wyjaśnię, a póki co posłuchajmy muzyki.

była kompozycja Aklis z albumu Mist, będącego, tak jak wspomniałem w poprzednim wejściu, domknięciem tryptyku płytowego, jaki wymyślił amerykański altowiolista Matt Maneri dla swojego kwartetu, kiedy ten w 2019 roku wydawał album Dust. Już wówczas było wiadomo, w ślad za zapowiedziami Matta, że kwartet będzie kontynuował swoje działania płytowe i w kolejnych latach pojawiać się będą następne odsłony jego działalności. Nie zapowiedział, co prawda, ile czasu trzeba będzie czekać na kolejny album, no ale ze względu na to, że Dust zebrał znakomite opinie krytyków, no ale przede wszystkim doceniony też był przez słuchaczy, to i fani, i dziennikarze byli gotowi uzbroić się w sporą dozę cierpliwości i czekać na kolejne części tryptyku. W międzyczasie światu przytrafiła się pandemia

2023, a więc rok po tym, jak w Europie Rosja napadła militarnie na Ukrainę. Trudno powiedzieć, czy muzyka Maneriego jest jakoś mocno osadzona w tych kontekstach. Niewykluczone, że tak, bo prywatnie Matt Maneri jest ściślej lub luźniej związany z Europą, a szczególnie z Polską. Tutaj przecież urodziła się i mieszka część jego rodziny, czyli córka i była żona. Być może więc takie podejrzenia mogą pojawiać się całkiem nie bez racji. Podobnie jak jej poprzedniczka, aż zebrała bardzo pochlebne opinie po obydwu flankach jazzowego komentariatu, a dla mnie wydała się płytą jeszcze ciekawszą niż Dust. Nie potrafię jakoś precyzyjnie odpowiedzieć na ewentualne pytanie, dlaczego tak uważam, ale zapewne nie bez znaczenia był fakt, że jakimś szczególnym uczuciem obdarzyłem zamykający cały album utwór Cold War Lullaby. A teraz w tej chwili nie ma potrzeby go przypominać, bo kiedyś, dokładnie podczas naszych wtorkowych spotkań, on się już pojawił, a jak ktoś miałby ochotę sobie go przypomnieć, to odsyłam do pierwszej audycji Małe Zasięgi z 30 grudnia ubiegłego roku. Tak dla ułatwienia, link do tej audycji podam na profilu facebookowym i instagramowym, może już audycji, a może po prostu na swoim, tak więc zaglądajcie facebookowy profil Maciej Karłowski albo poszukajcie profilu facebookowego Małych Zasięgów. A teraz mamy trzeci album, Mist, finalną część cyklu, zapowiedzianą na koniec czerwca 2026 roku. A więc jest jeszcze chwila oczekiwania na tę rynkową premierę. I tak jak obydwie poprzedniczki, Mist wydana będzie przez amerykański label Sunnyside Communication. Dust, Ash i Mist. Pył, popiół i mgła. Z pewnością nie za wiele optymistycznych myśli przywołują wszystkie te trzy tytuły. A muzyka, o czym trochę już mogliście się przekonać, także raczej nie wiedzie wyobraźni w rejony beztroskiej zabawy. Ale z drugiej strony, czy w czasach, kiedy tak wiele muzycznych propozycji ostentacyjnie idzie w kierunku uproszczeń, spłaszczeń, naskórkowości, to taka refleksyjna, niespieszna, w innym tempie dziejąca się muzyka nie jest aby dobrym pretekstem, by złapać inną trochę perspektywę niż ta, do której nachalnie namawia nas współczesna, pędząca kultura? Posłuchajmy zatem jeszcze jednego fragmentu albumu Mist na altówce Matt Maneri. Trochę już nam znany z Małych Zasięgów Lucian Bunn za klawiaturą fortepianu. John Hebert na kontrabasie i Randy Peterson na perkusji. A przed nami kompozycja tytułowa.

Tymczasem pora na urodzinowe wspominki. Oczywiście nie będzie ani słowa ani o Duke Ellingtonie, ani o Krzysztofie Komedzie, bo o nich pewnie wszyscy inni będą na falach eteru czy w internetowych rozgłośniach i nie tylko opowiadać, ale za to na pierwszy ogień niech pójdzie jeden z tych bardzo nielicznych muzyków, jeśli nie jedyny, który urodziwszy się w Europie, wyjechał do USA i tam został gwiazdą rodzącego się free jazzu. Niemal od niechcenia wystąpił w bandach Johna Coltrane'a, Archiego Shepa, Cecila Taylora, Dona Cherego i Alberta Eilera. Nagrał kilka wiekopomnych płyt z Ascension na czele i szybkim ruchem zapisał się złotymi zgłoskami w wielkiej historii muzyki jazzowej. Czas, by przypomnieć sobie muzykę Johna Cicaya.

0: John Chikai.
1: I jak zapewne się domyślacie, nie było to nagranie z tamtego formatywnego dla free jazzu czasu, ale rejestracja trochę późniejsza, nawet znacznie późniejsza, bo z roku 2007, którą możemy się cieszyć dzięki znakomitej robocie litewskiego labela No Business Records. Donowi Chikajowi towarzyszyli Charlie Kolhas na saksofonach, Garrison Fuel na gitarze, Cecil McBee kontrabas i Billy Hart perkusja. No a wysłuchaliśmy improwizacji zatytułowanej Lanto del Indio. W tamtym czasie Chikai nie mieszkał już w USA, ale wiele podróżował między rodzinną Danią a swoją free jazzową ojczyzną i ulubionym miejscem rezydowania, czyli południową Francją. Nie było to trudne jakoś bardzo, bo po pierwsze Chikai był gwiazdą i tu i tam. W 1977 roku otrzymał nagrodę NEA Jazz Masters. No a po drugie, ponieważ dwa lata później, a więc w 1999 roku ubiegłego wieku, Ministerstwo Kultury Danii przyznało mu dożywotni grant. Było więc jak żyć. Zdecydowanie natomiast trudniej miał muzyk, o którym można śmiało powiedzieć, że należy do grona tych wielkich kreatorów, którzy nigdy nie stali się beneficjentami wielkiej estradowej sławy i strzelistej kariery i którzy przez sporą część życia muzycznego byli albo niedocenieni, albo z których nawet po cichu koledzy z zespołu pozwalali sobie śmieszkować. Mowa oczywiście o Jimmym Giuffre. Kłopot z nim jest trochę taki, że choć Giuffre wymyślał niekiedy przełomowe, oryginalne koncepcje zespołowe i miewał bardzo progresywne pomysły na muzykę, prawie nigdy te pomysły i jego działania nie zostały docenione w porę. A bywało często i tak, że splendor wynikający z ich wykorzystania spływał na innych, a ci potem nawet słowem nie chcieli się zająknąć, od kogo te pomysły przejęli, a potem inkorporowali do swojej muzyki. Działo się tak niezależnie od tego, czy współpracował z Shelly Manem, Shorty Rogersem, Bobem Brookmeyerem, czy Anitą O'Day. No ale w nowoczesnym świecie, cóż, pomysły, które tajemniczo zmieniają ojcostwo, to chyba właściwie codzienność. I choć to dość podłe, to jednak szczególnie w ostatnich latach stało się niestety normą. Medialny sukces więc omijał Giuffre'a z przerażającą regularnością. No i nawet wtedy, gdy pracował on ze swoim, wydawać by się mogło, regularnie działającym working bandem ze Steve'em Swallowem i Paulem Blayem, bywał jego udziałem nie tak często jak artysta ten na to zasługiwał. Choć przecież to trio, szczególnie w swojej edycji z początku lat 60., miało prawdziwie innowacyjny charakter. No ale jednak, jakkolwiek nie patrzeć i jak bardzo w złej woli przeglądać jazzową historię, to jednak Jimmy Giuffre w niej jest zauważony i uznany jako innowator. I już choćby z tego powodu grubym nietaktem byłoby go pomijać. Co więcej, doskonale ze swoim outsiderstwem pasuje Jimmy do małych zasięgów. A że dwa dni temu przypadły jego 105. urodziny, a świata jazzowego jakoś nie za bardzo obeszły, no to ja z radością wyciągnę ze swojej płytoteki o taki właśnie album ze wspomnianych początków lat 60., kiedy to Giuffre zaproponował muzykę silnie inspirowaną free jazzem i postawą twórczą Ornetta Colemana, do czego się zresztą wielokrotnie przyznawał. No ale ta Giuffre'owa wersja free jazzu była zupełnie inna, wyciszona, intelektualna, a w brzmieniu idąca w stronę kameralistyki. No i jak oto taka muzyka wówczas w 1961 roku mogła rozpalać wyobraźnię na tyle wielu słuchaczy i krytyków, by Giuffre ze swoimi pomysłami mógł się przebić przez zgiełk? A zresztą posłuchajcie sami. Przed nami Stretching Out, Suite for Germany.

To była pierwsza inkarnacja legendarnego tria Jima Jufra, ta z lat 60., dokładnie z roku 1961. Z wyśmienitego, podwójnego albumu Emphasis and Flight. No a teraz czas na inkarnację drugą. Skład pozostanie ten sam, za klawiaturą fortepianu oczywiście Paul Bley i Steve Swallow, ale już nie na kontrabasie, tak jak to bywało w przeszłości, ale już na gitarze basowej. No i oczywiście Jimmy Dufour na klarnecie. Przeskakujemy zatem z lat 60. w lata 90. i sięgamy do płyty Conversation with the Goose, wydanej w legendarnej już oficynie wydawniczej Soul Note Records. No i właśnie z niej utwór Jungle Critters.

A teraz zmieniamy klimat i spieszymy z urodzinowymi życzeniami do Lukasa Nigli. Nie sposób zliczyć albumów, w nagraniu których Lukas pomagał. Zadziwia także rozmach stylistyczny muzyki, w kreowaniu której na przestrzeni lat brał udział. I zapewne pamiętacie, jak brzmiał Nigli w prowadzonym przez Barry'ego Guya Blues Road Band. Być może także pobrzmiewa gdzieś w zakamarkach waszej pamięci, w jaki sposób wspierał bandy akordeonisty Fabio Biondiniego. A może także trafiliście na jego wspólne nagrania z Drum Orchestra Pierre'a Favre. Może też płyty formacji Zoom Ensemble gdzieś tam się przewijają. Albo duet z grającą na koto mistrzynią Xiu Feng Xia, czy Xiu Feng Xia. Jak wymawia się chińskie nazwiska i imiona, to szczerze mówiąc nie wiem, ale być może z którąś z tych wymów trafiłem. No być może którejś z tych nagrań zapamiętaliście. Z pewnością jednak być może najbardziej rozpoznane są nagrania Lukasa Nigli z wyśmienitym wokalistą Andreasem Scheirerem. A jeśli tak, to bardzo chciałbym teraz, abyście posłuchali tego właśnie duetu w bodaj najmniej znanej i najmniej dostępnej płyty. Tyr Gli Gli Fe Met. Dica pa pom pedes e con dunga se pedu. Di papa lo como non go se pi. Di papa bolo con non di si u polo con no que la pio son dina. Puka mala polo que sante dum tumba se. Tum papa la po conte no como sole. Timbaba puba pulu pi puro bala kuzia turi puru pubu imasati inkuru.

Tyr Gli Gli Fe Met. Za nic na świecie. Nie mam pewności, czy dobrze wymawiam tytuł tego albumu, ale mam za to pewność, że wydany został w 2013 roku i jest pierwszym dokumentem współpracy Lukasa Nigli z Andreasem Scheirerem. A tytuł utworu, którego wysłuchaliśmy, to Nomen Omen Alchimia. Krakowscy fani muzyki improwizowanej mają z pewnością znakomity wgląd w lukasowe działania z Barry Guyem. No a z kolei słuchacze z Warszawy mieli okazję posłuchać go nie tylko z Blues Road, ale także między innymi z tym znakomitym szwajcarskim śpiewakiem. Jest więc równowaga w przyrodzie na linii Kraków-Warszawa. No i właśnie, aby zachować inną niż krakowsko-warszawską równowagę, ale jednak równowagę, to ja teraz chciałbym zabrać was w stronę muzyki jeszcze bardziej niezwykłej i płynącej wprost od Sadet Türkoz. Dalej więc będzie wokalnie, ale teraz z kolorem bardzo etnicznym.

0: Zapytacie może, dlaczego akurat dzisiaj muzyka Sade Türkos? Przecież ani to okazja urodzinowa, no ani album, którego fragmentu wysłuchaliśmy, nie jest nowością. Skąd więc taki pomysł? Najprościej będzie odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Z głowy, czyli z niczego. Po prostu przeglądając płyty na półce, natknąłem się na ten album. No i arbitralnie uznałem, że dobrze będzie go w kilku fragmentach zagrać, bo Sadet to postać znakomita, a chyba znowu nie jest u nas jakoś szczególnie znana. O ile pamiętam, to była u nas chyba tylko raz i zdarzyło się to na festiwalu Ad Libitum, kiedy to wystąpiła ze Zlatko Kauczyczem podczas edycji zatytułowanej First was the voice, first was the drum. A że płyta, po którą sięgamy, czyli Marmara Sea, to album przedni i ogromnie ciekawy, no to uznałem, że doskonale się nada, aby zbalansować wokalne popisy muzyką ważnej kobiecej postaci ze świata muzyki źródeł i muzyki free improvised. Całość płyty to zbiór duetów, jakie popełniła Sadet z czworgiem wybitnych artystów. My do tej pory wysłuchaliśmy dwóch duetów z Joël Leandre na kontrabasie w utworze Aksal Oldu i Martinem Schützem grającym na pięciostrunowej elektrycznej wiolonczeli. Przed nami kolejne dwa duety. Tym razem z Elliotem Sharpem, oczywiście na gitarze elektrycznej, i Burhanem Okalem, pewnie jednym z najsłynniejszych improwizatorów z Turcji. Tu jednak grającym na libańskiej lutni ud, bo tak na co dzień Burhan Okal zajmuje się instrumentami perkusyjnymi i z tego głównie jest słynny. Tak więc posłuchajmy dwie kompozycje. Yassemen i Geseler.
1: Dert yanımızı tırsa çağlar yağsa aman.

Urodziłam się w Stambule w 1961 roku, a obecnie mieszkam w Zurychu. W wyniku presji politycznej wywieranej przez chiński rząd na ludność turecką w Turkestanie Wschodnim, autonomiczny region Ujgurów, moi rodzice uciekli do Stambułu, gdzie osiedlili się jako uchodźcy kazachscy. Przekazali nam bogate tradycje ustne i muzyczne wyżyn Środkowej Azji. Opowieściami o swojej odległej ojczyźnie i podróży do Turcji starsi członkowie społeczności kazachskiej wywarli ogromny wpływ na moją wyobraźnię jako muzyka i ten wpływ trwa do dziś. Zawsze byłam pod wrażeniem muzyki kazachskiej i tureckiej. Głęboko porusza mnie jej humanitaryzm, archaiczna siła i melancholia. Jako dziecko, mieszkając w Stambule, właśnie nad Morzem Marmara, chciałam zostać hodżą, czyli nauczycielem Koranu. Fascynował mnie język arabski i melodyjne teksty koraniczne, które tak naprawdę dały mi pierwszą okazję do świadomej improwizacji bez zwracania uwagi na sens i poprawność. Miałam 20 lat, kiedy opuściłam Stambuł, aby dołączyć do mojej siostry w Szwajcarii. Tam doświadczyłam ekscytującego nowego świata muzyki free jazzu, free improvised i odświeżającej otwartości na eksperymenty, co doskonale pokrywało się z moim podejściem do muzycznych tradycji, do moich korzeni i do chęci eksperymentowania. Tak mawia o sobie Sadet, jedna z najbardziej fascynujących postaci, jeden z najbardziej fascynujących głosów na scenie muzyki improwizowanej. A album Marmar Sea wydaje się być tej jej postawy znakomitym świadectwem. No dobrze, skoro płynnie wkroczyliśmy na teren muzyki pomiędzy odmiennymi i nieraz bardzo odległymi kulturami muzycznymi, no to nie będzie od rzeczy wątek ten pociągnąć i pozostać w klimatach cokolwiek orientalnych. W segmencie koncertowym za chwilę pojawi się mieszkający w Australii egipski mistrz ud Joseph Tavadros wraz ze swoim kwartetem, w którym wspierają go brat, perkusista James Tavadros, Drew Grass na kontrabasie, no i legenda jazzowej gitary John Abercrombie. Muzyka, jakiej posłuchacie za moment, nie ukazała się jeszcze na żadnej płycie, ale wiadomo, archiwum małych zasięgów jest pełne takich niewydanych smakołyków, a ja od czasu do czasu nie zawaham się go użyć. Tymczasem pozdrawiam wszystkich wieczorowo i zapraszam za tydzień, jak zawsze, we wtorek o 22:00. Do usłyszenia. Maciej Karłowski.

go to the B section straight away?